0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Niektórzy lubią urozmaicenie. My używamy takich głównie podczas występów. To prawda, że braliście udział w Mam Talent? Spytała. Gan uśmiechnął się lekko. Dali nam 3,5 minuty. W tak krótkim czasie mogłem wykonać tylko proste podwieszenie głową w dół. Weronika wyjęła z aktówki zdjęcie martwego komendanta Andrzeja Mąki. Coś takiego? Gan długo się zastanawiał. Z pewnością ta pozycja mogła być inspirowana podwieszeniem prezentowanym w telewizji, przyznał i zaraz dodał. Tak myślałem, że chodzi o zwłoki na ulicy Jazdów. Ta zbrodnia raczej nie spopularyzuje waszej metody, mruknęła Vera. Gan wzruszył ramionami. Shibari nigdy nie było dla każdego. To sztuka niszowa. Wschodni odpowiednik naszego sadomaso z dybami, klatkami i krzyżami. Czy to prawda, że wywodzi się ze sztuki wojennej? Przeczytałam, że kiedyś Japończycy krępowali tak jeńców. Nie do końca, odparł mistrz. To tak jakby powiedzieć, że dyby i pręgierze BDSM wywodzą się z inkwizycji. Shibari od początku było sztuką Ars Amandi. Pierwsze zdjęcia skrępowanych kobiet przywozili amerykańscy żołnierze po II wojnie światowej. W latach 70. nastąpił rozkwit. Rynek zalały kasety wideo japońskiego porno. To w Japonii całkiem dobrze prosperujący biznes? Jest cały dział porno z użyciem lin. Ale wracając do pytania, faktycznie to samuraje zaczęli wykonywać ten rodzaj wiązań do unieruchamiania jeńców. Z pragmatycznych względów. Jest to metoda prosta, szybka i skuteczna. W dawnych czasach rzeczywiście rodzaj wiązań miał znaczenie dla statusu pojmanego. Bywało, że chodziło o pokazanie jego siły, co przydawało chwały zwycięzcy. Jeśli pokonany był człowiekiem znacznym, ten, kto go zniewolił, miał prawo się tym szczycić. Stosowano inne wiązania dla jeńców mniejszego kalibru, inne zaś dla wodzów. Liny w tamtych czasach zastępowały współczesne kajdanki i klatki. Było to dość wygodne. Bojownicy często się przemieszczali, a kawał sznurka każdy mógł wrzucić do mandżura.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czytają Małgorzata Dzięciołowska, Katarzyna Traczyńska i Grzesław Krzyżanowski.
1: Czasem ja dzwoniłam zapytać, co się dzieje, czasem oni dzwonili powiedzieć, że coś ciekawego się wydarzyło. Tak samo było ze słynnym hotelem Czarny Lew w Pcimiu, na drodze do Zakopanego, do którego jeździłam raz na jakiś czas dla podtrzymania kontaktu. Głównie zajmowaliśmy się hotelami orbisowskimi, ale choć ten do Orbisu nie należał, był w naszym delikatnym zainteresowaniu. Czasem zatrzymywali się w nim dyplomaci jadący w góry. Jeśli tak się stało, konkretni pracownicy hotelu dawali nam znać telefonicznie. Trzeba pamiętać, że werbowaniu pracowników hotelu towarzyszyła niemała biurokracja. Źródłu trzeba było prowadzić teczkę. Należało pisać raporty, tłumaczyć się szefowi. Przez jakiś czas zajmowałam się analizą teczek całego wydziału, więc sporo o tym wiem. W papierach sprawdzało się, czy oficer prowadzący spotyka się ze źródłem regularnie, jakie są tego wyniki, jakie koszty i czy to w ogóle ma sens. Proszę pamiętać, że nie werbowaliśmy wszystkich wokół, ani nie przyjmowaliśmy wszystkich zleceń, które rzucały nam wydziały operacyjne. Gdy przychodziło zlecenia, my mieliśmy lepsze rzeczy do roboty, to zapadała decyzja, że nie poświęcimy na to czasu i tyle. Na co dzień zbieraliśmy dla kontrwywiadu cenne informacje o tym, co figurant robi w hotelu i co planuje w Krakowie, ale te dane były dla nas istotne także wewnętrznie. Jeszcze zanim cokolwiek powiedzieliśmy wydziałowi drugiemu, bo biuro B przede wszystkim zajmowało się klasyczną obserwacją. Informacja o tym, kiedy ktoś wychodzi na miasto, była dla nas istotna dlatego, że umożliwiała właściwe, sprawne skoordynowanie działań z sekcją obserwacji, która podejmowała figuranta w momencie opuszczania hotelu. Przekazanie mogło się odbyć na zewnątrz, ale mogło też w holu, gdzie przychodził wywiadowca. Tam, udając oczywiście, że się nie znamy, wymienialiśmy porozumiewawcze spojrzenia w momencie, gdy pojawił się właściwy figurant, którego oddawałam na czas jego pobytu na mieście. W drugą stronę było tak samo. Wywiadowca nieraz przychodził za figurantem do hotelu. Siadał dyskretnie z boku i szedł dopiero, gdy ja przejęłam sprawę. W forum mieliśmy ten komfort, że przy wejściu była kamera, więc potwierdzaliśmy ruch figurantów w ogóle bez wychodzenia z naszej kanciapy.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

Wiosna w RMF Classic. Głośne dzieła, wielcy wokaliści. Szczygieł. Tylko w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen. Po reklamie.
2: RMF Classic. Muzyka, która budzi lepiej niż kawa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Są roboty, które przeprowadzają skomplikowane operacje.
2: Są lekarze, którzy mają nie tylko wielką wiedzę, ale też empatię.
1: Jest program Muzyka i Medycyna,
3: w którym poznajemy osiągnięcia współczesnej medycyny przy zdrowej dawce muzyki filmowej.
1: Muzyka i Medycyna.
2: Magazyn RMF Classic.
1: Już jutro po 18:00.
3: Dariusz Stańczuk, zapraszam.
0: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: O matko, te wywiady, to się takie bzdury opowiada, to już skończmy, do widzenia. Dziękuję bardzo. Odkryłam siłownię i zaraz potem ją zakryłam, można powiedzieć.
3: O wpływie opróżnienia zmywarki na powstanie scenariusza serialu. O siłowni, o bulionie, ale i po prostu o teatrze. Porozmawiam z Agnieszką Pilaszewską. Zapraszam do wysłuchania niedomówień, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już dziś po 10 w RMF Classic.
4: RMF Classic. Gramy sceny w twojej wyobraźni.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do australijskiego parku narodowego Kariini? Na rzeczną wyprawę w Amazonii? A może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa? Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: Dzień dla historii Polski szczególny. Dzień Konstytucji 3 maja. Z jej obroną był związany Tadeusz Kościuszko. Będziemy podróżować jego śladami. Śladami właśnie Tadeusza Kościuszki. Moim gościem będzie Konrad Myślik, pisarz i publicysta, autor książek o Krakowie i członek zarządu Komitetu Kopca Kościuszki.
1: Jasna strona świata. Już dziś po 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Renew. Samochody używane wszystkich marek, odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Daci oraz na używane Renault.pl.
5: Po lewej mijamy słynną operę. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni.
6: Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. A jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
7: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Po reklamie.

Piecuszek. Jego śpiew składa się z charakterystycznej, stopniowo opadającej sekwencji dźwięków. Jest miły dla ucha, melodyjny, miękki i nieco melancholijny. Śpiewa również jesienią. Piecuszek. Tej wiosny w

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: On po ciebie przyjedzie i zabierze cię w jakieś miejsce, żebyś mogła odreagować przedstawienie. Nie możesz taka rozbuchana iść spać, nie możesz robić na drutach. Ile ty masz lat?
3: Ale może ona nie rozumiała, ja jak też jestem rozbuchany, to chwytam druty tak naprawdę.
2: Druty, prawda? No, tak.
3: To wiadomo. O wpływie opróżnienia zmywarki na powstanie scenariusza serialu. O siłowni, o bulionie, ale i po prostu o teatrze. Porozmawiam z Agnieszką Pilaszewską. Zapraszam do wysłuchania Niedomówień, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już dziś po 10:00 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Po reklamie.

0: reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Po reklamie. Niezapominajka. Inaczej zwana niezabudką. To drobny i delikatny leśny kwiatek. Najchętniej rosnący w wilgotnych, cienistych miejscach. Najczęściej kojarzona z kolorem błękitnym. Występuje również w odmianach różowej i białej. Jest kwiatem stanowym Alaski, a w Polsce ma swoje święto 15 maja. Wiosenne ożywienie w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Dziwne, inne, atypowe, eksperymentalne. Literatura nie taka jak zawsze.
1: Piątka z literatury. Słuchaj już jutro od 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. W poniedziałek o 18 w RMF Classic.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
3: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Tych pamiętników mam już parę swoich zeszytów. Publikacja się odbędzie po śmierci grubo, nie wiem, drugiego albo trzeciego pokolenia. Jeśli ktoś będzie zainteresowany.
3: O wpływie opróżnienia zmywarki na powstanie scenariusza serialu. O siłowni, o bulionie, ale i po prostu o teatrze. Porozmawiam z Agnieszką Pilaszewską. Zapraszam do wysłuchania Niedomówień, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już dziś po 10:00 w RMF Classic.
4: RMF Classic. Uwertura do Twojego dnia.

0: Reklama.
1: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
0: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert. MediaExpert, taniej masz.
2: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
3: Melwit. Bodzień z natury może być lepsze. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
4: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Po reklamie.
6: RMF Classic. Najpiękniejsza polska muzyka filmowa na Święto Narodowe 3 maja.

0: Już za chwilę w RMF Classic niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa. Dziś zaproszenie do rozmowy przyjęła aktorka i autorka scenariuszy Agnieszka Pilaszewska. Zapraszamy.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Dzień dobry Państwu, Artur Andrus przed mikrofonem. To są Niedomówienia w RMF Classic. Dzisiaj u nas Agnieszka Pilaszewska.
1: Dzień dobry Panie Arturze, dzień dobry Państwu.
0: I powinienem powiedzieć Agnieszka Pilaszewska, aktorka, scenarzystka i kulturystka.
1: Tak, z naciskiem na ostatnie. Kulturystka.
0: Ale to nie jest wymyślone, ani to nie jest prowokacyjne. Ja znalazłem taki wywiad z 2011 roku, w którym pani mówi o tym, że właśnie pani odkryła siłownię i mogłabym tam zamieszkać.
1: O matko, te wywiady, to się takie bzdury opowiada, to już skończmy, do widzenia. Dziękuję bardzo. Odkryłam siłownię i zaraz potem ją zakryłam, można powiedzieć, ponieważ narosło we mnie takie działanie antywirusowe i antybakteriologiczne. Uh-huh. Tego się obawiam głównie na siłowniach, więc kupiłam sobie taki sprzęt domowy i rozpoczęłam siłowanie się z samą sobą w warunkach domowych.
0: Rozumiem. Bo ja najpierw jak przeczytałem i zwłaszcza zwróciłem uwagę na ten fragment, że mogłabym zamieszkać w siłowni, tak pani tak tam powiedziała, to pomyślałem, że to może być jakaś podprogowa informacja o kłopotach małżeńskich.
1: O, nie wiem, matko, aż tak.
0: Że się trzeba wyprowadzić
1: romans
0: do siłowni.
1: Romans z trenerem. No. Niewygodny materac. No tak, to są takie problemy w życiu kobiety, ale nie.
0: No to już jakąś informację taką, no, sensacyjną na początku
1: tak,
0: podaliśmy.
1: Tak, rzuciliśmy.
0: I teraz już będziemy sobie spokojnie rozmawiać, chociaż nie wiem, czy tak do końca spokojnie, bo jeszcze do jednego chciałem się odnieść.
1: No, ja już pójdę.
0: Nie. To się dopiero zaczyna.
1: Dobra.
0: Obejrzałem też taki fragment, taką krótką rozmowę z panią dotyczącą powrotu do pewnego serialu w pewnej telewizji śniadaniowej i muszę powiedzieć, że puenta tej rozmowy kompletnie mnie zwaliła z nóg i pomyślałem, że to jest najpiękniejsza puenta każdej rozmowy.
1: Proszę powiedzieć.
0: No więc pani opowiada o tym, jak to wraca pani do roli pewnej pani patolog w pewnym serialu.
1: Tak.
0: I jak to w telewizji śniadaniowej nagle zrywa się ta rozmowa i zdezorientowani prowadzący mówią, a co teraz u nas? Pytają kogoś z produkcji, a pani im dopowiada, a u nas teraz bulion.
1: Naprawdę.
0: No więc puenta rozmowy o serialu u nas teraz bulion. Powinna być...
1: Tak skończymy dzisiaj.
0: Dobrze, to dobra? Też do bulionu
1: to będzie nasze,
0: zmierzyć.
1: Jak to się mówi? Słowo nie klucz, tylko ratunkowe takie,
0: tak.
1: Jak się mówi na to. W filmach to widziałam. Powiesz to słowo i to będzie nasz... No, nieważne.
0: No,
1: nieważne, już w tym
0: słowo
1: wieku,
0: ratunkowe to jest, dobrze brzmi, także
1: tak.
0: Gdyby pani wyczuła już, że chce kończyć, to proszę
1: bulion.
0: Powiedzieć... Bulion. Ja zrozumiem, o co chodzi.

0: 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Po reklamie.

0: To są Niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa. Dziś w studio RMF Classic aktorka i scenarzystka Agnieszka Pilarzewska.
1: Jak się też zajrzy do informacji, które pojawiają się w internecie pod hasłem Agnieszka Pilarzewska...
2: Nie żyje.
1: Nie, żyje.
2: Ale
1: żyje.
2: To mnie uderzyło, ja znalazłam było? Takie Agnieszka Pilarzewska nie żyje. I padł na mnie cień autentyczności pewnej, słowa nasi, nie powiem tego, wyrazu w całości, ale się przeraziłam. I nawet rozpoczęłam jakiś taki proces, żeby to zniknęło w ogóle z sieci.
1: A to nie ma takiej chyba możliwości, żeby coś
2: i
1: zniknęło
2: z sieci. I to gdzieś trzeba pisać do jakichś prowadzących, trzeba znaleźć skąd to w ogóle, gdzie to ma źródło, ta informacja, bo to jest skrót jakiejś pełniejszej informacji, więc, ale to mnie, pamiętam, poraziło i do tej pory to widzę.
1: Ale to ktoś sobie po prostu wymyślił taką informację i puścił ją w świat, tak?
2: Tak, to jest a propos tego, że postać, którą grałam gdzieś, zakończyła swój żywot i w związku z tym zostało to przerzucone z postaci na mnie. No to spodziewam się tego po widzu, ale nie spodziewam się tego po takich informacjach prasowych. Czy...
1: No to ja trafiłem na zupełnie inne. Ja trafiłem na takie hasła niezapomniana. I tutaj jest wymieniana jakaś rola. Niezapomniana Alina z serialu Miodowe lata. Tak. Niezapomniana Olga Seifert z serialu Glina. Niezapomniana premier Beata z Ucha Prezesa na przykład.
2: Tak, było to.
1: I teraz chciałem ja powiedzieć, w czym... niezapomniana dla mnie jest Agnieszka Pilarzewska. I to może panią troszkę zaskoczy, bo to pewnie nie będzie coś z zestawu najważniejszych dla pani przeżyć artystycznych, a może się mylę, może wręcz przeciwnie. Ja bym powiedział niezapomniana Agnieszka Pilarzewska z Kryminale Tango.
2: Ach tak, z Wojtka Młynarskiego przedstawienie, które graliśmy w Teatrze Rampa.
1: Tak, ja tam byłem, obejrzałem sobie dwa razy ten spektakl.
2: Naprawdę?
1: Tak, zachwycony, no też jako psychofan twórczości Wojciecha Młynarskiego, ale też i tego, co wy robiliście tam na tej scenie, jak wy fantastycznie te piosenki kryminalne podawaliście, ta cała
2: tam
1: historia.
2: Tak, była Hania Śleszyńska, Capo di tutti capi nasze, jeśli chodzi o dyscyplinę wykonywania układów choreograficznych, Asia Kurowska, Piotr Gąsowski i Robert Rozmus.
1: Wojtek Kaleta muzycznie to opracowywał. No i Marian Kociniak, narrator.
2: I Marian Kociniak, faktycznie, tak. Ja tam miałam piekielnie trudną piosenkę i prawdę mówiąc nie wyrabiałam na zakrętach. Pamiętam kiedyś takie przedstawienie, zostało mi to, bo ja głównie pamiętam o swoich porażkach. Nie żebym je jakoś specjalnie przeżywała i rozpaczała nad nimi, tylko że one były rzeczywiście takie, są już dojmujące i w takim duchu zostałam wychowana, żeby pielęgnować porażkę, a nie sukces. Więc pamiętam, że Kaja siedziała w pierwszym rzędzie i ja zaczęłam śpiewać, to było chyba Tango Żaluzji, do którego Wojciech Młynarski
1: napisał. A nie Tango d'Amore?
2: Może Tango d'Amore? No tango bardzo trudne, chyba tam na 4 oktawy zasięg. I ja zaczęłam bardzo ładnie i widziałam kątem oka, no trudno było nie widzieć, jakoś taka była konstrukcja tej widowni i ta Kaja była wtedy taką Kają bardzo znaną, słynną i to było dla nas takie cudowne, że ona siedzi na widowni. I ona się aż tak wyprostowała, jak ja tę nutę uderzyłam i właściwie na tej nucie powinnam zostać. Bo kiedy kilka kolejnych przeszłam zwycięsko i uderzyłam w tę wyższą, to widziałam, że ta Kaja tak zrobiła, tak się cała do środka zwinęła, po prostu jej muzykalność tego nie uniosła.
1: A może uniosło wzruszenie właśnie?
2: Być może, nie rozmawiałam z nią na ten temat, chociaż była potem w garderobie. Tak, to było bardzo, bardzo miłe przeżycie.

0: RMF Classic słuchacie Niedomówień Artura Andrusa. Dziś spotkanie z aktorką i scenarzystką Agnieszką Pilaszewską.
1: Skąd nagle pojawiły się parę lat temu takie właśnie nagłówki w internecie, w różnych publikacjach? Agnieszka Pilaszewska rzuciła aktorstwo. Skąd ludziom wpadło do głowy, że pani zrezygnowała z tego zawodu? Czy pani ogłosiła, że pani rezygnuje
2: z zawodu? Nigdy w życiu bym czegoś takiego nie ogłaszała, ponieważ nigdy w życiu nie rzuciłabym aktorstwa. Uważam, że jak już się w to wchodzi, jest się aktorem, to się jest aktorem, aktorką do końca życia, ale to się pewnie bierze z tego, że być może dominowało kiedyś, mam nadzieję, takie myślenie na temat kobiet w ogóle, że one mogą działać jednotorowo. To znaczy, że mogą tylko być w jednym zawodzie i nie mają ani prawa, ani możliwości, żeby sięgnąć do innego zawodu. A to się chyba pojawiło na okoliczność, takie zgrabne sformułowanie, tego, że zaczęłam pisać scenariusze.
1: Tak, to w tym czasie.
2: I stałam się też scenarzystką. Więc pewnie takie myślenie, że ona może robić albo to, ale dwutorowo nie może to iść. Ale idzie jakoś dzięki światu.
1: Ale jeżeli chodzi o właśnie ten zawód wyuczony, podstawowy, pierwszy, czyli aktorstwo, nie miała pani przerwy w tym zawodzie?
2: Nie, nigdy. Żeby... Ja teraz 31 października, dokładnie 26 roku, będę obchodziła swoje 40-lecie pracy zawodowej jako aktorka. I przez te 40 lat nieprzerwanie byłam zaledwie w 3 teatrach stacjonarnych. Wszystkie były teatrami państwowymi. Pierwszy teatr mój taki macierzysty to był Teatr Ateneum, który po prostu kochałam. Tam właśnie poznałam Wojtka Młynarskiego, Jerzego Derfla. To były wspaniałe przedstawienia muzyczne, nad którymi pracowaliśmy. Jedno nie doszło do skutku, Adio Pomidory z Wiesławem Michnikowskim, nad czym bardzo ubolewaliśmy, no ale tak się stało. I tam byłam 14 lat za dyrektora Janusza Warmińskiego. Potem dostałam zaproszenie od Piotra Cieślaka do Teatru Dramatycznego. Od razu do spektaklu Pamięć Wody w reżyserii Agnieszki Glińskiej. Tam byłam 4 lata. I potem od razu przeszłam do Macieja Englerta, do Teatru Współczesnego. I tam jestem już 21 lat w tym roku minie. Więc nigdy nie miałam takiego pomysłu i nie daj Panie Boże, żebym ja z tego zawodu zrezygnowała. Chociaż nie mogę powiedzieć, żeby on był jakoś taki łaskawy. Nawet te tytuły, które pan wymienił, Zapamiętana z, no to tam nie ma jakichś takich obłędnie modnych tytułów, czy bardzo głośnych, czy bardzo takich filmowych projektów szalenie skomplikowanych, czy niesionych przez ich twórców.
1: No tak, ale to jest chyba naturalne, że jeżeli chodzi o taką pamięć masową, tak to nazwijmy, tak, to najbardziej w tej pamięci zostają takie najpopularniejsze
2: tak,
1: role,
2: oczywiście,
1: czyli seriale.
2: Tak,
1: no,
2: tak,
1: wiadomo.
2: Zawsze.
1: Ale myślę, że ktoś, kto się zagłębi w pani życiorys artystyczny i na przykład przeczyta obok pani nazwiska, takie nazwisko jak Aleksandra Śląska.
2: No, moja pani profesor z PWST, ze szkoły teatralnej, tak, prowadziła nasz rok przez 4 lata. Jej zawdzięczam angaż do Teatru Ateneum, ponieważ ona była takim opiekunem roku, że przyglądając, ucząc nas zawodu i przyglądając się nam przez 4 lata, już od drugiego roku na nasze egzaminy z tych najważniejszych przedmiotów zawodowych, czyli scen dialogowych na przykład, albo zbiorowych zadań aktorskich zapraszała dyrektora Warmińskiego. I on nie był na wszystkich egzaminach oczywiście, tylko wtedy, kiedy mu czas pozwolił, ale też nas oglądał. I ona zrobiła miejsce w Teatrze Ateneum dla piątki dzieciaków ze swojego roku. Myśmy piątką z 17-osobowego rocznika zostali zaangażowani jednego sezonu do Teatru Ateneum.
1: Czyli kto?
2: To była Dorotka Nowakowska, Tomek Kozłowicz, Katarzyna Wziątkówna, potem Miernicka i Arkadiusz Nader.
1: Przy czym... I Agnieszka Pilaszewska.
2: I ja, tak. I Nader, Kozłowicz, Nowakowska i Pilaszewska pod koniec trzeciego roku weszliśmy już w próby w Ateneum i to była premiera 31 października, no 40 lat temu.

0: reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Po reklamie.
7: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na wypad. Za miasto.

0: To są niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa w RMF Classic. Dziś rozmowa z Agnieszką Pilaszewską.
1: Ja jeszcze chciałbym się zatrzymać na chwilę przy postaci Aleksandry Śląskiej, bo staram się tak wykorzystywać też te spotkania w niedomówieniach do tego, żeby troszkę zasugerować naszym słuchaczom przypomnienie sobie paru osób, bo to jest coś niezwykłego, ale chyba też dla was, aktorów teatralnych, jasnego, że teatr jest ulotny bardzo, że te wielkie role nawet w teatrze, no jednak trwają dosyć krótko, dopóki trwa pamięć publiczności, jeżeli nie zostały zarejestrowane, nie zostały nagrane w telewizji, w filmie. Myślę, że gdybyśmy też rzucili takie hasło Aleksandra Śląska, no to wracając do tych najpopularniejszych skojarzeń, to będzie Niezapomniana Królowa Bona, prawda?
2: Tak, z serialu.
1: Tak, a pani jak wspomina Aleksandrę Śląską, to co się najpierw przypomina? To właśnie te takie studenckie spotkania.
2: Po pierwsze, mamusia studencka i to, jak nas rzeczywiście ostro wychowywała, bardzo ostro, bo zawsze powtarzała, że fakt, że znaleźliśmy się w tej szkole nie oznacza jeszcze, że już jesteśmy aktorami, albo że aktorami będziemy. Zawsze powtarzała, i to wszyscy profesorowie jak jeden mąż, bo na naszym roku też myśmy mieli do czynienia i ze Zbigniewem Zapasiewiczem, Gustaw Holubek był wtedy w szkole, Rysia Hanin, Jan Świderski. No wspaniałe, wspaniałe nazwiska. I oni nam powtarzali: jeżeli przez 5 lat po ukończeniu szkoły utrzymacie się w tym zawodzie i będziecie grać w teatrze, wtedy będziecie się mogli nazwać aktorami. A dopóki ten czas nie minie, jesteście tylko adeptami tego zawodu. To nas trzymało w takiej pokorze, dzisiaj być może w ogóle niemodny stan ducha, ale dla mnie to było bezcenne. Naprawdę. To jest pierwsze moje skojarzenie z Aleksandrą Śląską, a drugie, no to miałam z nią tę przyjemność, że dyrektor Warmiński rozpoczął próby do Madame de Sade, w której to obsadzie znalazła się Aleksandra Śląska, Ewa Wiśniewska, Ela Starostecka, Wanda Majerówna, Ania Gornostaj i ja. De Sade był wielkim nieobecnym, chociaż strasznie nalegałyśmy na Warmińskiego, żeby zagrał go Antoni Poroś. Wtedy to był szef brygadierów maszynistów w Teatrze Ateneum, był artystą w swoim fachu. Śląska też zawsze to powtarzała. Pamiętaj, nie tylko aktor może być artystą. W teatrze jest wiele innych zawodów, w których ludzie bywają artystami. I też miała rację co do tego. No w każdym razie rozpoczął te próby, reżyserię tego spektaklu Janusz Warmiński, a potem płynnie przekazał reżyserię Aleksandrze Śląskiej. I to miał być jej debiut reżyserski. I był. Myśmy pracowały nad tym spektaklem 9 miesięcy. Chyba. Śmiechom nie było końca. Anegdotom nie było końca. Jak Śląska opowiadała, jak gdzieś właziła przez okno w pokoiku na stacji po spektaklu, albo wyłaziła przez okno, żeby zrzucić z siebie ciężar spektaklu, odreagować. Bardzo zresztą tego pilnowała. Potrafiła na przykład do mnie, już jak potem grałyśmy Madame de Sade i już byłam w swoim wynajętym mieszkanku i tam już umyłam podłogę i ściuboliłam coś na drutach i miałam taki malutki telewizorek czarno-biały, włączony dla towarzystwa, i nagle 22 z minutami telefon stacjonarny. Halo, mówi Śląska, co ty robisz, dziecko? Ja mówię: pani profesor, ja właśnie jestem już w domu, to logiczne, dzwonię na domowy. Ja mówię: no właśnie, więc już tak umyłam podłogę i teraz właśnie robię na drutach. Absolutnie się na to nie zgadzam. Słuchaj, dzwonię do Arkadiusza Nadera, mojego kolegi z roku i z teatru. On po ciebie przyjedzie i zabierze cię w jakieś miejsce, żebyś mogła odreagować przedstawienie. Nie możesz taka rozbuchana iść spać. Nie możesz robić na drutach. Ile ty masz lat? A ja miałam wtedy, jak skończyłam szkołę, 21 lat. Byłam bardzo młodą osobą.
1: No ale może ona nie rozumiała. Ja jak też jestem rozbuchany, to chwytam druty tak naprawdę.
2: To druty, prawda?
1: No, tak. Co? To wiadomo.
2: Do dzisiaj mi to zostało. Druty zawsze na podorędziu. No i tak, pani profesor, oczywiście, pani profesor, dobranoc, pani profesor. I sekundę potem telefon dzwoni, Arek Nader mówi, słuchaj, Śląska do mnie dzwoniła, że ja mam cię gdzieś zabrać i zawieźć, a to PRL przecież, no gdzie Nader na Pradze, a ja na Batorego, nade mną zresztą 7 pięter wyżej Marek Niedźwiecki, w takiej samej kawalerce chyba mieszkał.
1: Też na drutach robił.
2: Też robił na drutach. I pamiętam, kiedyś się mnie okropnie przestraszył we windzie, ponieważ ja wparowałam do tej windy taka w makijażu, graliśmy wtedy w Ateneum na najmniejszej scenie na dole, Brechta Niebo Zawiedzionych. I te brechtowskie make-upy, makijaże były dosyć mocne. Jak on mnie zobaczył, to aż go przykleiło do tej szyby. A ja strasznie chciałam akurat w tym momencie wyznać miłość, jak bardzo go szanuję. Kocham jego audycję i tralalala. No więc Nader do mnie zadzwonił i mówi, słuchaj, co my z tym robimy? Czy ty masz ochotę wyjść, bo ja mogę po ciebie przyjechać? Ja mówię, daj spokój, jest 23, gdzie my będziemy po nocy chodzić? No i się umawialiśmy, co powiemy pani profesor. Jej, że
1: a ona sprawdzała
2: ona sprawdzała. Tak, ona pytała u Arka. Najpierw zadawała mu pytania, gdzie mnie zabrał, do której tam byliśmy, co tam się działo i czy ja coś wypiłam. A potem mnie sprawdzała i musieliśmy dokładnie powiedzieć to samo. Ona mówiła, dobrze.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, latem wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren! Voltaren!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.

0: RMF Classic słuchacie Niedomówień. Dziś Artur Andrus rozmawia z aktorką i scenarzystką Agnieszką Pilaszewską.
1: Teraz przejdziemy do kolejnej tej części zawodowych działań Agnieszki Pilaszewskiej. Wspomnieliśmy już o niej. Chodzi o scenariuszopisarstwo.
2: Aha.
1: Czy te pierwsze scenariusze, które pani napisała, to pani napisała z potrzeby twórczej, czy z potrzeby finansowej na przykład? Czy, tak jak gdzieś doczytałem też w jakiejś rozmowie, ze złości?
2: Ze złości. Tak, brzydka, prawda, motywacja?
1: Bardzo dobra moim zdaniem.
2: Tak, ale rzeczywiście uruchomiła mnie złość wtedy, ponieważ straciłam dwa kontrakty zawodowe i to były kontrakty, które już miałam po pierwsze podpisane, po drugie gwarantowały mi taki właśnie spokój finansowy, nie mówię o wybitnych przeżyciach artystycznych, chociaż jeden z tych kontraktów właściwie dotyczył zupełnie nowej formy działalności mojej jako aktorka i to mnie bardzo ciekawiło. Nawet nagrałam chyba 2 czy 3 odcinki takiego programu, który się zresztą nigdy nie ukazał, ja mam go na płytach CD, ale straciłam po prostu to poczucie bezpieczeństwa, umowy zostały złamane i to mnie tak wściekło, to mnie tak rozsierdziło, że w takich nerwach, pamiętam, rozładowywałam zmywarkę w mieszkaniu. Zaczęłam bardzo intensywnie myśleć, co mogę zrobić, żeby to było takie, a ja wam pokażę. Straszne, prawda? Ale ja jestem taką osobą, niestety, pamiętliwą i troszkę mściwą. Też mam taki charakterek.
1: No, tak.
2: Nie powinnam tego mówić, Gosia. I wymyśliłam scenariusz przepisu na życie.
1: Przy rozładowywaniu zmywarki.
2: I mój mąż wrócił z psem z wieczornego spaceru. Ja mówię, Maciek, wymyśliłam scenariusz. I zaczęłam mu opowiadać, on się tak opędził ode mnie jak od takiej muchy brzęczącej. Mówi, wspaniale, usiądź i to napisz.
1: No i wtedy ja to mówi usiadłam. Zawodowy
2: tak,
1: scenarzysta.
2: Tak, zawodowy scenarzysta. Ja to usiadłam, napisałam, dałam mu do czytania ten pierwszy odcinek, on się strasznie śmiał. Ja siedziałam, mieliśmy takie wtedy dwupoziomowe mieszkanie, siedziałam na dole w kuchni, bo tam zresztą zawsze pisałam, a on na górze w swoim gabinecie. Ja w kuchni pisząca, a tu pan scenarzysta miał swój gabinet.
1: No ale on przepis tam na życie, przecież tak. To się musi w kuchni dziać. No.
2: On tam to czytał i się często śmiał, więc pomyślałam, że dobrze, nie jest źle, może to ktoś kupi. Rzeczywiście to kupiła stacja, to kupił producent Michał Kwieciński. No i to było duże ryzyko ze strony i stacji, i samego Michała, bo przecież ja wcześniej właściwie napisałam tylko parę dialogów do serialu, który Akson produkował. Samo życie ten serial się nazywał. Mhm. I miałam tam, mam taką ukochaną redaktorkę, panią Beatę Gościk w tej produkcji, z którą współpracuję, która wysyłała mi, Samo życie pisał cały sztab scenarzystów i była grupa osób, która ustawiała tak zwane drabiny, układała, czyli co po kolei, jakiej postaci, jaka sytuacja się wydarzy po kolei w każdym odcinku. Oni to spisywali i potem według tych drabin, scena pierwsza, scena druga, trzecia, czwarta i tak dalej, byli rozpisywacze dialogów. Ja właśnie zostałam taką rozpisywaczką, bo zawsze mnie ciągnęło do pisania. I Beata do mnie mówi, Agnisiu, napiszesz dialogi do tego odcinka na próbę. Ja mówię, ach, dobrze. No i usiadłam, zaczęłam to pisać, didaskalia, postać, dialog, didaskalia, postać, dialog. I potem nagle, jako ta purystka językowa, mówię, chwileczkę, dialogi wszak, to jest tylko to, co postać mówi. Czyli po co ja tutaj te didaskalia jeszcze, że ta postać idzie z punktu A do punktu B, że siada, że co, dobra. Więc wykreśliłam te wszystkie didaskalia i dostarczam Bacie tylko dialogi. Ona mówi, co to jest? Ona się tak śmiała. No bo ja nie znałam jeszcze tego żargonu scenarzystów i dopiero potem się dowiedziałam, że dialogi oznaczają po prostu napisanie całego scenariusza, łącznie z didaskaliami, numerami scen, wszystkim. Także to, ale kocham każde przeżycie dotyczące pisania.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
0: Po reklamie.

Kukułka, czyli grzegżółka. Najlepsi wykonawcy, słynne kompozycje. Święto wiosny w RMF Classic.

0: To są niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa w RMF Classic. Dziś zaproszenie do rozmowy przyjęła Agnieszka Pilaszewska.
1: A ta pierwsza scena, którą pani napisała, została zrealizowana? Czy miały być jakieś zlecone poprawki, czy coś takiego? Czy ona tak, jak pani ją napisała?
2: Nie, tak jak ją napisałam, ona tak poszła. Tak.
1: No, czyli to jest dowód na to, że to się nie zaczęło. Ten talent nie spłynął na panią przy rozładowywaniu tej zmywarki, tylko to musiało już gdzieś wcześniej.
2: Ja zawsze pisałam. A co? Pamiętniki. I do dzisiaj to robię, dlatego że po pierwsze pisanie odręczne powoduje nowe połączenia neuronów w mózgu, nowe synapsy i ja sobie to bardzo cenię, odręczne pisanie. Mam piękne pióro, piękne zeszyty do bazgrolenia w nich i tych pamiętników mam już parę swoich zeszytów. Publikacja się odbędzie po śmierci grubo, nie wiem, drugiego albo trzeciego pokolenia. Jeśli ktoś będzie zainteresowany.
1: No jeżeli tam są jakieś skandale, na pewno się...
2: Wyłącznie skandale.
1: Ale kiedy się zaczęły te pamiętniki? Od kiedy one są pisane?
2: Od dziecka.
1: I rzeczywiście wszystkie je pani ma, tak?
2: Tak. Aha. Tak, pierwszy to był chyba taki, jak miałam 10 lat, to zaczęłam sobie pisać taki normalny zeszycik z PRL-u w linię. Musiałam sobie radzić z emocjami, bo jako dziecko po prostu miałam ich nadmiar, więc to chyba był mój sposób, no nie chyba, ale na pewno, na ich porządkowanie i tak mi zostało. I pisałam też potem jako nastolatka, na przykład dorwałam gdzieś poezję Wojaczka, no matko jedyna. Smuta i ponurość. I zaczęłam sama pisać wiersze a la Wojaczek. Dobrze, że one są w takim zeszycie. Wiersze a la Wojaczek. Gdyby pan to przeczytał, to pan po prostu no padł tutaj na ten asfalt.
1: Ale jak to ktoś znajdzie kiedyś i zobaczy, że będzie napisane wiersze a la Wojaczek, pomyśli, że to jest Alicja Wojaczek, czyli siostra, na przykład nieznana.
2: Nieznana ciotka Wojaczka. Albo na przykład mam taki dział pod tytułem Teksty piosenek.
1: O, to interesujące.
2: Tak. I nawet ostatnio je przeglądam. To były bardzo zabawne.
1: One są o miłości?
2: One nie są. Na przykład opowiem panu o jednym tekście i o jego etymologii. Wielkanoc. Kazimierz Dolny nad Wisłą, akurat tam w pobliżu, na pobliskiej wsi mieliśmy dom i jeździliśmy często do Kazimierza Dolnego z małą córką, do kawiarni, u Dziwisza. Cisza, spokój, piękna przyroda. I nagle w niedalekiej odległości strzały z karabinów. Nagle ruch na tej ulicy za płotem tej kawiarni ogromny i nagle przebiega oddział takich mężczyzn uzbrojonych po zęby, wymalowanych na twarzy różnymi zygzakami. Na twarzach byli pomalowani w takich barwach wojennych, w mundurach i były to jednostki obrony terytorialnej, które akurat w te święta postanowiły na okolicznych wzgórzach ćwiczyć obronność terytorialną.
1: Wielkanocną.
2: To była straszna chryja wtedy w Kazimierzu, ponieważ oni wypłoszyli tych turystów. Myśmy się naprawdę przerazili, że coś się dzieje strasznego. Oni podchodzili bardzo blisko pod domy i strzelali, używali tej swojej broni. I ja po powrocie usiadłam, również powodowana wściekłością i napisałam słowa piosenki o żołnierzu. To jest moja oda do żołnierza. Który robi to, co robi, straszy ludzi, jednocześnie ich ratuje, chroni i jest w takim dylemacie moralnym.
1: Pamięta pani ten tekst?
2: Nie pamiętam, ale mam go.
1: Rozumiem.
2: Mam go.
1: Rozumiem.
2: Zaczyna się od słowa żołnierzu, żeby nie było wątpliwości. Nie przywiązuję do swojej twórczości, nie uczę się na pamięć.
1: Ale dobrze, że to jest zapisane, bo na przykład jeżeli się pojawi taki pomysł na nagranie płyty autorskich piosenek, to już gotowe teksty są.
2: Tak, ale chyba się nie pojawi taki pomysł.
1: Oj, proszę nie mówić nigdy. Ktoś kiedyś przewidywał, że Agnieszka Pilaszewska będzie pisała scenariusze? Też nie.
2: Nie.
1: No więc właśnie.
2: Chociaż mój mąż przewidywał. Mój mąż zawsze powtarzał, powinnaś pisać. Pisz.

0: reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
1: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Daci oraz na używane Renault.pl.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
0: Po reklamie.
6: RMF Classic. Najpiękniejsza polska muzyka filmowa.

0: Dziś w RMF Classic w niedomówieniach Artura Andrusa gości aktorka i scenarzystka Agnieszka Pilaszewska.
1: Czy teraz ten zawód, czyli pisanie scenariuszy, traktuje pani jako równoprawny zawód ze swoim zawodem aktorskim? Tyle samo czasu pani temu poświęca? Tyle samo uwagi? Czy jednak jest dalej...
2: Że to jest nie kwestia takiego rozsądnego rozdawnictwa uwagi i czasu, tylko to jest kwestia potrzeby. I na przykład miałam ogromną potrzebę w ubiegłym roku napisania jakiegoś projektu, ale nie chciałam, żeby to był scenariusz serialu, chociaż mam teraz sobie rozpisuję takie 4 pomysły serialowe, bardzo powoli, i jeszcze inne rzeczy też, nad którymi pracuję. Nie warto teraz o tym mówić, ale napisałam w związku z tym w ubiegłym roku pracę doktorską i zrobiłam doktorat z tej potrzeby właśnie pisania i porządkowania dalej myśli. Poza tym, a doktorat oczywiście dotyczył aktorstwa. I jak na przykład bardzo długo siedzę i piszę, pracuję nad jakimś projektem, to ogromnie mnie cieszy możliwość oderwania się od komputera, pójścia do teatru i zagrania przedstawienia. Mam taką potrzebę. Mam taką potrzebę. Jeśli nie chodzę do teatru dłużej niż 3 tygodnie, zaczynam być chora. Po prostu.
1: No to teraz wróćmy do teatru i przywołajmy tytuł, który chyba jest pani teraz najbliższy i najważniejszy, czyli Chłopki w Teatrze Współczesnym. Odnalazła pani w tej historii, nie mówię tylko o tej przedstawionej już na scenie teatralnej Teatru Współczesnego, ale i w tej słynnej książce. Odnalazła pani jakieś ślady swojej rodziny?
2: Słowo ratunkowe jakie było.
1: Bulion.
2: Bulion.
1: Tak.
2: Powiem tak. W mojej rodzinie ze strony mamy jest duża duma z nazwiska Krasiński, bo to jest rodowe nazwisko mojej mamy, a z kolei moja prababka była z Adamowiczów Ostrowska. Rodzina pochodziła z Kresów Wschodnich, z Nieświeża, tam mieli majątek swój, Adamowicze i okoliczne różne rzeczy, więc to zupełnie inna historia niż ta opowiadana w Chłopkach. Natomiast co do rodziny ojca, to jest też rodzina mieszczańska, Pilaszewski, babcia była Szczurowska z kolei z domu, i właściwie niewiele wiem ani o jednej, ani o drugiej rodzinie, bo te takie ciągoty do tego, że wywodzimy się od Zygmunta Krasińskiego. Ja dostaję takie czasem listy. Mamy rozrzuconą rodzinę, mamy jakichś takich stryjecznych dziadków czy wujów w Nowej Zelandii, w Australii. Oni od czasu do czasu piszą maila. A zobacz, tu jest taki list, tu jest taki dokument, że to od Zygmunta Krasińskiego, który wtedy był tam gdzieś pod Rawą Mazowiecką, a tu pochowany ktoś tam. I ja nie ogarniam jakby tej kuwety. I zawsze mam tak, jak już, że jak zaoszczędzę, to poproszę specjalistę od robienia drzewa genealogicznego, żeby raz a dobrze wiedzieć.
1: Rozumiem, ale dlatego o to zapytałem, że w dyskusji o fenomenie tej książki często pojawiało się takie sformułowanie, że to zrobiło takie wrażenie na wielu ludziach, ponieważ odnaleźli w tym fragmenty historii swojej rodziny.
2: Ale ja, oczywiście.
1: Ja też na przykład. Więcej. Tak. Ja na przykład zauważyłem z zaskoczeniem, że to nie jest historia wyłącznie mojej prababci czy nawet babci, ale to jeszcze zahacza o historię mojej mamy. I tak. To dlatego robi takie
2: To jest
1: wrażenie.
2: Dlatego tak ważny temat, wydaje mi się, bo to jest w ogóle generalnie o kondycji kobiety w tych czasach, które mam nadzieję minęły, ale wiemy przecież, że one też nie minęły do końca dla niektórych kobiet. Może nawet dla większości nie minęły. To są rzeczy, które będą tkwiły jakby w takim tym podstawowym kobiecym DNA przez całe jeszcze całe pokolenia. I to dlatego jest tak ważne. To jest też o roli, jaką kobiety same na siebie właściwie... Nie można o nikim powiedzieć, że nie ma wyboru i że jest w sytuacji bez wyjścia. Prawda? My też w tym spektaklu, Narloch, reżyser, też opowiada o kobietach, które poszukują tego wyjścia. Chcą odmienić ten los, są bardziej przedsiębiorcze, są bardziej takie ruchliwe w życiu. Im się udaje, prawda, przełamać to fatum losu. Ale myślę, że to dlatego ten spektakl tak jest odbierany bardzo żywo przez widownię.

0: reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
2: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl.

0: 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Po reklamie.

0: RMF Classic słuchacie Niedomówień, czyli rozmów niezobowiązujących Artura Andrusa. Dziś zaproszenie do rozmowy przyjęła Agnieszka Pilaszewska.
1: W tym wywiadzie, w którym wspomniała Pani też o tym swoim zamiłowaniu do siłowni, powiedziała Pani również o teatrze, bo to przede wszystkim rozmowa o teatrze była i użyła Pani takiego sformułowania: teatr jest jedynym doświadczeniem zawodowym, które mnie nie zawiodło. 2011 rok. No minęło kilka lat od tego czasu. Podtrzymuje Pani to zdanie?
2: Nie, dlatego że teatr oczywiście mnie nie zawiódł, to podtrzymuję. I nigdy nie pozwolę na to, żeby mnie zawiódł. Natomiast mam jeszcze inne doświadczenia, które bardzo mnie podbudowały, jeśli chodzi o myślenie o tym zawodzie, i były szalenie przyjemne. Na przykład to było granie w Biedi, projekcie Damiena Chazala w Paryżu, do którego to projektu wygrałam zdjęcia próbne. Zresztą nagrywałam je na wakacjach we Włoszech. Kompletnie taka niefrasobliwa i właściwie było mi wszystko jedno. Takie miałam myślenie, a dobra, to nagram i tak się nie uda, i tak się nie uda, i co? A ja jestem na wakacjach i tu mam morze i jest cudownie. I wygrałam ten casting i to było bardzo przyjemne doświadczenie, praca z ekipą. I też bardzo przyjemnie wspominam ostatni mój pobyt w Belgradzie, gdzie grałam u takiej bardzo, to też amerykańska produkcja. Ten producent postanowił się skupić na najzdolniejszych reżyserach młodego pokolenia Europy Środkowej, Południowej. I ja tam grałam u takiej bardzo młodziutkiej reżyserki. Też to świetna przygoda, bo spotkałam na przykład Sebastiana Hule, który grał w Białej Wstążce. Mhm. Anekego. Więc takie to budujące bardzo były przeżycia. Bardzo mi się podobały.
1: A może to jest tak, ja wracam do tego cytatu z 2011 roku, że po prostu musi się zdarzyć w życiu takie solidne rozładowanie tej zmywarki i zaczyna się odmieniać też zawodowy los po prostu.
2: To znaczy, ja myślę, że ten zawodowy los się układa zgodnie z naszymi wyborami, które są przecież dyktowane nie tylko naszą ambicją czy chęcią zrobienia czegoś, tylko po prostu statusem finansowym na przykład, prawda, albo w ogóle chęcią zatrudnienia, niebycia na bezrobociu i tak dalej, i tak dalej. Ja, żeby właśnie już nie udzielać takich wywiadów i nie mówić rzeczy przypadkowym o moim zawodzie, bo on zasługuje na dużo, dużo więcej niż tylko takie, że tu i teraz gra mi tak w sercu, to tak powiem, no, ale że to tak jest, mnie nie zawiódł.
1: No ale to jest zapis chwili jakiejś.
2: To jest także zapis chwili, ale żeby to nie był zapis chwili, ja uważam, że wystarczy, że ten zawód jest ulotny w samej swojej strukturze pracy teatralnej, prawda? To, o czym sam pan powiedział. Więc dlatego napisałam doktorat na przykład i przyłożyłam do tego zawodu wojskowe narzędzie, jakim jest logistyka. Ta praca doktorska moja nazywała się Budowanie roli według 7 zasad logistyki. A zasady logistyki te podstawowe to jest właściwy produkt, właściwy stan, właściwa ilość, właściwy koszt, właściwe miejsce, właściwy czas, właściwy klient. I zrobiłam to po to, żeby sobie wyjaśnić jakby clue tego, czym ten zawód jest i jak ja chcę do niego podchodzić. I to mi naprawdę bardzo wiele rzeczy rozjaśniło w głowie, bo do tej właśnie całej ulotności, do tego o aktorstwie się zawsze tak opowiada, prawda, że to powołanie, a to potrzeba. Ja też to powiedziałam tutaj, że czuję potrzebę, że czuję parcie. Nie na szkło, ale żeby po prostu się wcielić w tego drugiego człowieka. I przyłożenie takiego konkretnego narzędzia, jakim jest logistyka, bardzo wiele rzeczy wyjaśnia. I gdybym napisała tę pracę wcześniej, albo gdybym sięgnęła do logistyki wcześniej, no to wtedy być może zupełnie inaczej moja kariera by się ułożyła. Być może powstrzymałabym się przed takimi wyborami, które jednak wepchnęły mnie w pewną kolejne.
1: No ale może gdyby...
2: Ale może gdyby.
1: Może bulion. Gdyby. A nie, jeszcze nie bulion, jeszcze nie bulion, jeszcze bulion za chwilę, ale może dlatego pani po to nie sięgnęła, że nie mogła pani wtedy po to sięgnąć, może pani tego nie wiedziała najnormalniej.
2: No nie wiedziałam, oczywiście, że nie wiedziałam, oczywiście, no dojrzałam, już jestem starszą panią, no to teraz sobie mogę się tak powymądrzeć.
1: A czy tym, między innymi, połączeniem logistyki, zbudowaniem roli, dzieli się pani teraz z kimś? Jest taka możliwość, żeby komuś powiedzieć to, do czego się doszło i co się zrozumiało w tym zawodzie?
2: Koleżankom w garderobie opowiadałam, jak pytały się, o czym piszę pracę doktorską. Nie, no, obrona się odbyła, tego doktoratu, i to by było na tyle, ale ja się nie muszę nawet tym dzielić. To jest po prostu tak cenne narzędzie. Mhm. Ja zadedykowałam tę pracę zresztą mojemu dziadkowi, którego nigdy nie poznałam, który był wojskowym, był kapitanem orkiestry 27. Pułku Ułanów Nieświeżskich i on z logistyką pewnie był za pan brat, więc może to też z potrzeby ciągłości rodowej wzięło się to narzędzie. Ale to jest naprawdę, to zmienia wszystko. Nie tylko rozpatrzenie roli pod kątem tych 7 zasad, bardzo ją pięknie potrafi zbudować, ale też karierę.
1: Ale rozumiem, że ta praca jest dostępna w bibliotece uczelni, na której
2: pani... Tak, ona w ogóle była oficjalnie zawieszona na stronie Akademii Teatralnej też, tak, tak.
1: Więc jak ktoś z adeptów, czyli tych, którzy jeszcze 5 lat nie grają...
2: Albo grają, ale czy dograją do tego 5. roku?
1: No więc właśnie, chciałby się czegoś dowiedzieć, to niech poszuka tej pracy. Jeszcze raz, jaki jest tytuł?
2: Logistyka w prowadzeniu roli.

0: strange.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.

0: Gotowi na majówkę?
1: Tak!
0: Hamak?
1: Jest!
0: Grill?
1: Jest!
0: Zdrabki i gry Lotto?
1: Są!
2: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
4: Gorąco.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: RMF Classic. Wielcy kompozytorzy. Mały dystans.

0: To są niedomówienia w RMF Classic. Artur Andrus rozmawia z Agnieszką Pilaszewską.
1: Jarosław Gowin wysłał Andrzejowi Sewerynowi butelkę wina i list z gratulacjami w podziękowaniu za jego rolę w
2: Uchu Prezesa. Nie dostałam od broszki.
1: No właśnie, zastanawiałem się, czy cokolwiek. Nie, nic nie, było.
2: Nic. No nie wiem, czy bym chciała.
1: Ale w ogóle, jeżeli chodzi o ten serial, który w pewnym momencie stał się takim przebojem medialnym, były jakieś takie reakcje ze strony na przykład, a to jakichś czynników oficjalnych, a to jakiś list przyszedł, a to mandat jakiś, a to coś takiego, czy nie?
2: Nie, nic kompletnie, zupełnie nie. Nie.
1: Ale też pewnie jakieś reakcje były, bo ten temat w ogóle, polityka, tak rozgrzewa ludzi zawsze, że bez względu
2: mnie
1: to,
2: do czerwoności rozgrzewa, więc może bulion.
1: No to nie będziemy wchodzić w szczegóły, tylko ale na ulicy spotykała się pani wtedy, grając Beatę Szydło w Uchu Prezesa, z jakąś reakcją, że ktoś podchodził.
2: Nie,
1: nie było tego.
2: Nie, nie było.
1: Rozumiem, że ludzie podchodzili do oryginału i tam sobie załatwili.
2: Możliwe.
1: To jeszcze o jedną rzecz zapytam, tak. Mama aktorka, córka aktorka, tata scenarzysta. Zdarza wam się w domu na przykład ustalać szlaban na rozmowy zawodowe? Czy jednak ten teatr, film, aktorstwo, scenariusze, to jest taka rzecz, która zawsze się musi pojawić?
2: Zawsze się pojawia. Zawsze się pojawia. Dotyczy naszej kondycji często, naszych planów, więc lubimy się nimi dzielić i on jest zawsze. Chyba, że na przykład ja zbyt mocno wjeżdżam jakoś ze swoimi emocjami, to wtedy słyszę stop, już dosyć. Nie potrzebuję tego, ale ja też potrafię powiedzieć już dosyć, sama sobie to rozsądzę, ale jakby temat jest zawsze dostępny, często rozmawiamy. No tak, no bo o czym innym?
1: No, no dobrze, ale teraz też macie podzielone jakoś te role, że na przykład w dalszym ciągu jest tak, że mąż jest pierwszym czytelnikiem i musi pani usłyszeć,
2: już
1: że się śmieje.
2: Nie chce czytać tego.
1: A, nie czyta?
2: Nie. Mówi, dasz to do produkcji, Beata to przeczyta, Beata Gościk. Wierzę, że jest dobrze.
1: A w drugą stronę to działa? On czasem przychodzi o coś podpytać w scenariuszach, które sam pisze?
2: Tylko jeśli już, bo tak jak się tak długo, to sam pan wie, siedzi i się pisze, i się pisze, i się pisze, i się nagle jakiś taki pojawia dylemat czysto, czy to powinna być taka końcówka, czy taka, w czasowniku, czy rzeczowniku. To w takich sprawach wychodzi do mnie z gabinetu i mówi, słuchaj, tak czy tak? I ja wtedy mówię tak i dziękuję, do widzenia.
1: A z córką rozmawiacie na tematy aktorskie? Nela Maciejewska przychodzi czasem o coś podpytać, albo odwrotnie, mama podpytuje córkę?
2: Ja podpytuję teraz, tak, bo uważam, że to młode pokolenie jest, no, ciekawi mnie bardzo też, jak działa, jak podchodzi do tego zawodu i lubię ją obserwować w pracy.
1: A teraz, zdaje się, macie okazję spotykać się w pracy, prawda? Jeżeli chodzi o serial.
2: I nie, już się zakończyła ta okazja, no bo już nawet emisja się zakończa.
1: Ale nie ma planów na to, że jeszcze gdzieś coś będzie, że będzie dalszy ciąg? Mówimy o serialu Glina, oczywiście.
2: Tak, nie wiem, no to jest poza naszymi w ogóle, poza naszą wiedzą.
1: No chyba, że sobie sami napiszecie
2: serial. Sami sobie możemy i zagrać sobie.
1: Zagrać, napisać.
2: Tak, i Maciejski nam zapłaci, mnie i Nelce i już.
1: No i chyba trzeba będzie uciec.
2: I puścimy to w internecie.
1: Trzeba się będzie uciec do bulionu, bo to w niebezpieczne rejony wchodzimy.
2: Bulion.
1: A pani musi wrócić do domu i ktoś to może usłyszeć jeszcze. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję
1: za tę rozmowę.
2: Bardzo
1: Agnieszka
2: dziękuję.
1: Pilaszewska była dzisiaj u nas. No i teraz albo na bulion, albo na siłownię, jak już ustaliliśmy.
2: Nie, siłownia nie, bulion. Tak przy niedzieli, tak łagodnie, prawda?
1: Tak jest.
2: Tak jest. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie, pozdrawiam serdeczności.
1: Dzięki wielkie.
0: To były niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa. Program powstał także przy udziale Natalii Grzeszczyk w roli wydawcy. Jeśli umknął ci jakiś wątek lub po prostu czujesz niedosyt, to już teraz znajdziesz całą tę rozmowę w formie podcastu na naszej stronie internetowej rmfclassic.pl oraz na platformie rmfon.pl.

0: Reklama.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Przeżyjcie przygodę po wiedeńsku. Zabawa zacznie się już w pociągu Erste Wiedeński, który zawiezie Was do stolicy Austrii. Czeka na Was koncert, warsztaty kulinarne i doskonała zabawa. A na miejscu klimatyczny Wiedeń. To co, przyłączycie się? Napiszcie jedną rzecz, którą koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i zacznijcie swoją wielką przygodę po wiedeńsku. Szczegóły na rmfclassic.pl.
7: Gotowi na majówkę?
8: Tak!
7: Hamak?
8: Jest!
7: Grill?
8: Jest!
7: Zdrabki i gry Lotto?
8: Są!
9: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
18: Zdrowit. Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
0: Po reklamie.
19: Świergotek łąkowy. Podobny do świergotka drzewnego, ale bardziej zielony. Ogon ciemny, nad okiem jaśniejsze brwi. Nogi pomarańczowo-brązowe. Na tylnym palcu długi pazur. Świergotek łąkowy. Ptak śpiewający. W RMF Classic.

0: przyszły w RMF Classic.
1: Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Rozpoczynamy spotkanie w niedzielnej audycji, w której jak to zwykle po 13 będziemy podpowiadali, na jakie kulturalne wydarzenia warto zwrócić swoją uwagę w najbliższym czasie. No kilka majówkowych podpowiedzi również będzie, obiecuję. A zawsze dużo ciekawych propozycji znaleźć można na rmfclassic.pl. Poza tym do 16 mnóstwo najpiękniejszej muzyki. Dlatego teraz Sen o Warszawie i Czesław Niemen.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku podsumowanie festiwalu Mastercard of Camera, święta kina niezależnego. Do tego kosmiczny temat z Katowic i wielkie wiosłowanie w Poznaniu.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
3: Po reklamie.

Jeden z wielkich orędowników polskiej niepodległości, Ignacy Jan Paderewski, teraz w RMF Classic z fragmentem koncertu fortepianowego A-moll. Przy fortepianie zasiada Piotr Paleczny, towarzyszy orkiestra Symfonia Varsovia, a dyryguje Jerzy Maksymiuk.

0: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Znamy szczegóły programu.
1: Zapraszamy na konkurs, w którym można wygrać podwójne bilety na koncert Harry Potter i Kamień Filozoficzny, film z muzyką na żywo, który już 17 maja w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej odbędzie się w Krakowie. Jak można wziąć udział? Należy odtworzyć swoją ulubioną scenę z serii filmów o znanym czarodzieju. Można ją odegrać, sparodiować, odtworzyć kostiumy albo dodać własną, kreatywną interpretację. Liczy się pomysł. Należy nagrać tę scenkę i opublikować ją na TikToku albo Instagramie. Potem zaobserwować profil RMF Classic, oznaczyć RMF Classic w poście, dodać hashtag scena z Hogwartu. Na najbardziej kreatywne zgłoszenia nagrodzimy podwójnymi biletami na to wyjątkowe widowisko. Na rmfclassic.pl można znaleźć wszystkie informacje dotyczące konkursu oraz w naszych mediach społecznościowych. A na antenie oczywiście, no bo kto inny po takiej zapowiedzi? John Williams i muzyka ze ścieżki dźwiękowej filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do australijskiego parku narodowego Kariini? Na rzeczną wyprawę w Amazonii? A może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa? Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: Dzień dla historii Polski szczególny. Dzień Konstytucji 3 maja. Z jej obroną był związany Tadeusz Kościuszko. Będziemy podróżować jego śladami. Śladami właśnie Tadeusza Kościuszki. Moim gościem będzie Konrad Myślik, pisarz i publicysta, autor książek o Krakowie i członek zarządu Komitetu Kopca Kościuszki.
1: Jasna strona świata. Już dziś po 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
1: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
4: Melwit. Bo dzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
5: Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w mediaexpert.
6: Media Expert, taniej masz.
7: Po reklamie.

0: przyszły w RMF Classic.
1: 9 maja pod honorowym patronatem rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Fundacja Anny Dymnej mimo wszystko organizuje po raz trzeci zaczarowany dzień w Ogrodzie Botanicznym. O 11 wszystko rozpocznie koncert półfinałowy 18 Festiwalu Zaczarowanej Piosenki Ogólnopolskiego Konkursu dla Utalentowanych Wokalnie Osób z Niepełnosprawnościami, którego pierwszą edycję zorganizowano w 2005 roku. Dokładny program dnia koncertów w Krakowie znaleźć można na naszej stronie rmfclassic.pl. Na antenie za chwilę Antonio Vivaldi, Fabio Biondi, Europa Galante i Allegro z koncertu G-moll na skrzypce. Dwa flety proste, trzy oboje i fagot. Najpierw Mazurek G-moll, opus 24, numer 1 Fryderyka Chopina. Przy fortepianie Rafał Blechacz.

0: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
0: Po reklamie.
5: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na trzeci dzień maja.

0: przyszły w RMF Classic.
1: Hubert Zapiór to śpiewak operowy, baryton i aktor, który przeszedł klasyczną ścieżkę z małego miasteczka na światowe sceny. Melomanom z rodzinnego miasta nie trzeba go przedstawiać. Od blisko 10 lat, mimo dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej kariery, artysta wychowany w Brzesku wraca do swojego rodzinnego miasta, gdzie w zabytkowych wnętrzach Pałacu Goetz przygotowuje dla brzeskiej i nie tylko brzeskiej publiczności widowiska. Perkman Quintet i Hubert Zapiór chce tu wracać. 12 maja oraz 13 maja odbędą się spotkania w Brzesku. Szczegóły na rmfclassic.pl. Na antenie za chwilę Gioachino Rossini i uwertura do Cyrulika Sewilskiego. Najpierw Prząśniczka według Włodka Pawlika.

0: To ranczo jest w rodzinie od pokoleń.
1: Ta praca jest tajemnicza i ważna.
2: Wielkie hity małego ekranu. Na podstawie naszych podpowiedzi odgadnij, o jaki serial chodzi i graj o podwójne zaproszenia na galę seriali podczas Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Już jutro po 10 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
5: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
4: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Muszę poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Po reklamie.

Za chwilę Mark Szajman i finał z rodziny Adamsów w RMF Classic. Najpierw Hania Rani i jej kompozycja Z wartości sentymentalnej.

0: przyszły w RMF Classic.
1: Baltic Opera Festival odbędzie się między 2 a 7 lipca w Gdańsku i Sopocie. Motto przewodnie tegorocznej edycji festiwalu brzmi Mity, gusła i zabobony, opowieści, które budują wspólnotę. To hasło odwołuje się do fundamentalnych mechanizmów tworzenia tożsamości narodowej i kulturowej, do opowieści, które porządkują świat i nadają sens historii. 4. edycja festiwalu rozwija tę ideę poprzez zestawienie dzieł, które mimo odmiennych kontekstów historycznych podejmują wspólne pytania o naturę człowieka i wspólnoty. A centralnymi punktami tegorocznego festiwalu będą Walkiria Ryszarda Wagnera oraz polska prapremiera sceniczna polskiego Wesela Józefa Bera. Szczegóły na rmfclassic.pl, a na antenie Bartosz Hajdecki i Chce się żyć.

Róża, uprawiana od starożytności, udomowiona ponad 5000 lat temu w Sumerze i Chinach. Róża to nie tylko piękny kwiat. Z jej drewna produkuje się ozdobne szkatułki i meble, z olejków wiele znanych perfum, a napar z róży ma właściwości lecznicze, które dostrzegł już Hipokrates. RMF Classic na wiosnę.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie zasnę, póki nie skończę ostatniego rozdziału. Zawsze, gdy przeczytam coś fajnego, chcę o tym opowiedzieć całemu światu.
2: Właśnie montuję kolejny regał na książki.
3: Witaj w klubie.
2: Klubie pożeraczy książek RMF Classic.
4: Tu możecie podzielić się swoją opinią o wyjątkowych nowościach i klasykach. Zgłoszenia wysyłajcie na www.rmfclassic.pl.
0: Kolejne spotkanie Klubu Pożeraczy Książek RMF Classic już jutro o 15.30 w programie Od Słowa do Słowa. Katarzyna Chnat, zapraszam.
5: RMF Classic. Klasyka, która jest z tobą.

0: Fritz Kreisler i Cierpienia miłosne. Krzysztof Jakowicz grał na skrzypcach, przy fortepianie zasiadał Waldemar Malicki, wcześniej Buddy Nery z drugiej suity orkiestrowej Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu Akademia w St. Martin the Fields pod dyrekcją Sir Neville'a Marinera. Na flecie grał William Bennett.
1: Czas przyszły w RMF Classic.
0: Tematem przewodnim 38. Krakowskiego Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów jest muzyka wobec przemian współczesnego świata. Muzyka już od czasów społeczeństw pierwotnych wpływała i reagowała na inne przejawy życia, podkreślają organizatorzy. Wielu kompozytorów tworzyło w przeszłości i nadal tworzy muzykę pod wpływem między innymi wydarzeń społeczno-politycznych, osiągnięć naukowych i technologicznych oraz zmian obyczajowych i szeroko pojętej ekologii. Filtrując te wszystkie bodźce przez własną wrażliwość, twórca swoją muzyką nawiązuje dialog ze światem. I o tym dialogu dyskutować będą uczestnicy 38. Krakowskiego Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów, który rozpocznie się w Krakowie 9 i potrwa do 17 maja. Szczegóły na rmfclassic.pl. Krakowski temat to i krakowski splin teraz na naszej antenie.

0: reklama.
1: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
2: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. W poniedziałek o 18 w RMF Classic.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie.
8: Trudna w obserwacji. Bardzo ruchliwa, na tle zielonych liści słabo widoczna. Bardzo dobrze rozpoznawalna po śpiewie, należącym do najładniejszych głosów przyrody. Świstunka leśna. Tylko w RMF.

0: Czas przyszły w RMF Classic.
1: Miasto w kinie, kino w mieście. To cykl spotkań, na które zaprasza Dom Spotkań z Historią. W Warszawie najbliższy odbędzie się 21 maja pod tytułem Sfinks bez zagadek. Filmowe imperium Aleksandra Herca. Na początku 1909 roku Herc, 30-letni wtedy bankowiec, staje przed koniecznością zmiany profesji. Jest odważny, skłonny do ryzyka, oczytany, umie liczyć i liczy na siebie, a branża filmowa wydaje się świetnym polem przyszłych interesów. Zawiązuje Towarzystwo Udziałowe Sfinx i otwiera kinematograf przy ulicy Marszałkowskiej 116, tuż pod nosem swego przyszłego konkurenta Mordechaja Mortki, Taubina. Panowie toczą zaciekłe boje, których spektakularną kulminacją jest porwanie francuskiego gwiazdora Maxa Lindera. Wytwórnia filmowa Sfinx działa do połowy lat 30. To tam powstają pierwsze filmy z Polą Negri, Jadwigą Smosarską. Filmowy Sfinx ma oko do gwiazd. O Sfinksie i jego losach opowiadać będą w Domu Spotkań z Historią Faustyna Teplic-Cieślak i Izabela Żukowska, a spotkanie poprowadzi doskonale znana wam z anteny RMF Classic Ula Urzędowska. Szczegóły na rmfclassic.pl, a na antenie Zbigniew Wodecki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Melwit. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
7: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów speedtest.net i speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
6: Dołączasz?
8: Po reklamie.

0: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Znamy szczegóły programu.
1: Festiwal rozpocznie się 13 i potrwa do 17 maja, natomiast 15 w Hali Lipowej w Krakowie odbędzie się ekskluzywne spotkanie z gwiazdami 19 Festiwalu Muzyki Filmowej. Macie szansę znaleźć się w gronie 19 wybrańców, którzy zadadzą 19 pytań podczas tego zamkniętego spotkania. Bohaterami spotkania będą kompozytorzy Jeff Russo, Aaron May, David Ridley oraz Łukasz Targosz. Napiszcie, jakie pytanie chcielibyście zadać wybranemu kompozytorowi, a może wszystkim, na rmfclassic.pl. Znajdziecie specjalny formularz, za pomocą którego można wysyłać swoje pytania, no i możliwe, że właśnie wasze zostanie nagrodzone biletami na to ekskluzywne spotkanie i będziecie mogli zadać je kompozytorom. rmfclassic.pl, fmf.fm, tam wszystkie szczegóły dotyczące festiwalu.

0: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: Dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
0: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
3: Po reklamie.

Gra o Tron i Legiony to plany na za kilka minut w RMF Classic, bo najpierw jedna z naszych antenowych nowości. Gorąca rywalizacja.

Łukasz Pieprzyk i Legiony w RMF Classic. Za chwilę Mieczysław Karłowicz i finał Serenady na smyczki. Zagra Polska Orkiestra Kameralna. Dyrygować będzie Wojciech Michniewski. Później Pietro Mascagni i Intermezzo z Rycerz z Kości Wieśniaczej. Grać będzie Narodowa Orkiestra Filharmoniczna z Londynu. Dyrygować Gianandrea Gavazzeni. Od godziny 16 Marek Tomalik zaprasza na jasną stronę świata. O 18 kolejne notowanie listy przebojów muzyki filmowej. A ja już za dzisiejsze niedzielne spotkanie bardzo dziękuję. Życzę wspaniałej kontynuacji majówki. Niech to będzie najlepsza druga połowa niedzieli, jaka wam się w życiu trafiła. Do usłyszenia, Natalia Grzeszczyk.

0: wieku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. W poniedziałek o 18 w RMF Classic.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Po reklamie.
11: Niezapominajka, inaczej zwana niezabudką, to drobny i delikatny leśny kwiatek, najchętniej rosnący w wilgotnych, cienistych miejscach. Najczęściej kojarzona z kolorem błękitnym, występuje również w odmianach różowej i białej. Jest kwiatem stanowym Alaski, a w Polsce ma swoje święto 15 maja. Wiosenne ożywienie w RMF Classic.

Dzień dobry, Marek Tomalik i Jasna Strona Świata, program o podróżach, także tych historycznych, a dziś dzień dla historii Polski szczególny, dzień Konstytucji 3 maja. Z jej obroną był związany Tadeusz Kościuszko i dziś będziemy podróżować jego śladami, śladami właśnie Tadeusza Kościuszki. Moim gościem będzie Konrad Myślik, pisarz i publicysta, autor książek o Krakowie i członek zarządu Komitetu Kopca Kościuszki.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Trzeci dzień maja tego dnia 235 lat temu uchwalono słynną konstytucję, która nie była tak radykalnym dokumentem jak konstytucje amerykańska czy francuska, ale w przeciwieństwie do konstytucji Francji, ta polska powstała bez przemocy, ku chwale pragmatyzmu i postępowości, i był to ogromny krok naprzód wtedy. Z jej obroną był związany równie postępowy Tadeusz Kościuszko, m.in. jako dowódca w wojnie polsko-rosyjskiej w 1792 roku, a była to wojna w obronie tejże właśnie konstytucji. I dziś będziemy podróżować jego śladami, śladami Tadeusza Kościuszki. Po jasnej stronie świata Konrad Myślik, pisarz i publicysta, autor książek o Krakowie, a także scenariuszy programów radiowych, telewizyjnych i muzealnych. I co ważne w naszej dzisiejszej rozmowie, członek zarządu Kopca Kościuszki w Krakowie. Dzień dobry, Konradzie.
2: Dzień dobry. Zacny redaktor miał zapewne na myśli Komitet Kopca Kościuszki. Komitet Kopca Kościuszki, stary jak nie wiem, skończył niedawno 200 lat. W każdym razie powołał go kiedyś przyjaciel pana generała Tadeusza Kościuszki, kiedy ten już nie żył przypadkowo. I ten to generał Paszkowski stanął na czele komitetu, żeby uczcić naczelnika w dobrym mieście.
1: Pan Tadeusz był postępowy, ale i przynajmniej za młodu skromny był. I po świecie sobie pojeździł. A skąd te podróże, jak myślisz?
2: No, sam z siebie to pewnie by, że tak powiem, finansowo nie wydolił, ale za to trafił do korpusu kadetów. Okazało się, że on zdolny młodzieniec i on jako dość utalentowany student tak zwanej szkoły kadetów pojechał sobie na coś w rodzaju, ja wiem, podróży stypendialnej, żeby zobaczyć kawałeczek świata. Oczywiście ten świat, który ludzie sobie wyobrażali, to był raczej taki szczuplutki, po prostu coś tak niebywale prowincjonalnego, że nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. I jako człowiek młody i utalentowany jedzie w miejsce, gdzie się jeździło po to, żeby rysować ładne rzeczy. On okazuje się, był człowiekiem niezwykle utalentowanym rysunkowo. Dlaczego to było ważne dla przyszłego żołnierza, oficera? Przypomnijmy, że wtedy jeszcze nie wynaleziono fotografii satelitarnej, ani nawet, strach powiedzieć, fotografii w ogóle nie wynaleziono. Człowiek, który znajdował się na polu bitwy, musiał szybko narysować to, co widzi, ponieważ to było niezbędne dla, tutaj ukłon w stronę historii wojskowości, dla tak zwanych dozorów artyleryjskich. Jak się strzela, szanowne panie i panowie, z armat, to trzeba wycelować w jakąś stronę i powiedzieć, że to jest od tej samotnej gruszy w polu dwa palce w lewo. Tak zwany dozór.
1: Idolem Kościuszki w temacie podróży mógł być na przykład Jan Potocki, ten od rękopisu znalezionego w Saragosie. Co z tych prawdziwych i domniemanych inspiracji Tadeuszowi Kościuszce wyszło w trasie, dowiemy się już za chwilę.
0: To jest Jasna strona świata w RMS Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku podsumowanie festiwalu Mastercard of Camera, święta kina niezależnego. Do tego kosmiczny temat z Katowic i wielkie wiosłowanie w Poznaniu.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
0: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil, na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza i sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki, co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
0: Po reklamie.

Po jasnej stronie świata Marek Tomalik w RMF Classic. Dziś oswajamy podróże Tadeusza Kościuszki. Te pierwsze zagraniczne powiązania.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: W rocznicę ustanowienia Konstytucji 3 maja podążamy śladami Tadeusza Kościuszki. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, Konradzie, ale jak nie idzie dobrze z kobietami w życiu, to może dać sobie z tym chwilę spokój i edukacyjnie zaciągnąć się na przykład w korpusie kadetów.
2: W ogóle pójść do wojska, to się czasem zdarzało. Czasem chłopcy z rozpaczy chodzą dzisiaj do Legii Cudzoziemskiej. To się zdarza. Ach, zaciągnę się. Nawet w pioseneczce o mojej rozmarynie.
1: A Kościuszko?
2: Kościuszko. Otóż okazało się, że on może nabyć umiejętności pola bitwy, bo to o to chodziło. Może ich nabyć, ponieważ w Ameryce wybuchła rewolucja. A dokładnie rzecz biorąc, kolonie amerykańskie ogłosiły, że one wolą już być niepodległe w stosunku do zacnej Wielkiej Brytanii. No, Wielka Brytania oczywiście oszalała.
1: Tadek Bonaventura Kościuszko jedzie na początek jako stypendysta królewski do Paryża. Ten świat jest w przeddzień rewolucji francuskiej. Tam mu się bardzo podoba i tam spędza aż 5 lat.
2: No bo tam się dzieją ważne rzeczy, mianowicie panuje tak zwane oświecenie, czyli jest klimat przedrewolucyjny. Kotłuje się dużo bardzo ciekawych rzeczy intelektualnych. A ponieważ on jest, że tak powiem, po dobrej szkole i też jest, mówiąc krótko, pod wpływem tych idei, a mniej pod wpływem różnych takich pobożnych królewskich autorytaryzmów, więc tam mu się bardzo podoba, zwłaszcza, że to są świetne teksty. One, przypominam, doprowadziły do Wielkiej Rewolucji Francuskiej, której dobre skutki konsumujemy do dziś.
1: Po powrocie usiłował porwać Ludwikę Sosnowską, aby poślubić ją w wiejskim kościółku i postawić hetmana Sosnowskiego przed faktami dokonanymi, ale jemu, jak 100 lat później Pawłowi Edmundowi Strzeleckiemu, się nie udało. Strzelecki też chciał porwać.
2: To było takie przyjęte, że jak się porwie, to o Jezu, Jezu, nie wiadomo co się stało, teraz koniecznie trzeba się już pobierać. No i to nawet tatusia hetmana mogłoby powalić na kolana, no ale tatuś hetman upilnował, mówiąc krótko, i porwanie się nie udało.
1: Potem było Drezno i znowuż Paryż. W 1776 roku Kościuszko wsiadł na statek płynący do Ameryki, ale o tym opowiemy w kolejnej, trzeciej części naszego dziś spotkania.
0: To jest Jasna Strona Świata w RMS Classic.

płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Są roboty, które przeprowadzają skomplikowane operacje.
2: Są lekarze, którzy mają nie tylko wielką wiedzę, ale też empatię.
1: Jest program Muzyka i Medycyna,
3: w którym poznajemy osiągnięcia współczesnej medycyny przy zdrowej dawce muzyki filmowej.
1: Muzyka i Medycyna.
2: Magazyn RMF Classic.
1: Już jutro
2: po 18:00.
3: Dariusz Stańczuk, zapraszam.
4: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem!
9: Przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie!
7: Spróbować czekolady.
9: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
10: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
11: Po lewej mijamy słynną operę. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni.
2: Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. A jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
12: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
13: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
14: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
13: Dołączasz?
9: Po reklamie.

Konrad Myślik i Marek Tomalik w RMF Classic. Z Paryża z przygodami Tadeusz Kościuszko trafia do Ameryki Północnej, która wybiera się na spotkanie niepodległości. Jak tam dociera i co zastaje, dowiemy się już za chwilę.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Z Konradem Myślikiem wędrujemy śladami Tadeusza Kościuszki, a jest tych śladów daleko i blisko sporo. Z Paryża, ale i przed przygodami, pan Tadeusz Kościuszko trafia do Ameryki, która wybiera się na spotkanie niepodległości. I tu zaczyna się jazda bez trzymanki, bo...
2: Wsiadę na statek. Żagle, proszę państwa, nie tam żadne transatlantyki, tylko statek żaglowy płynie. Nie da się dopłynąć wprost do tak zwanej Ameryki, czyli do Nowej Anglii, czyli do dzisiejszych okolic Nowego Jorku i Filadelfii, ponieważ Brytyjczycy pilnują Oceanu Atlantyckiego, pilnują, mówiąc krótko, amerykańskiego wybrzeża, bo Brytyjczycy głupi nie są i wiedzą, że tacy ochotnicy będą się prali, żeby pomóc młodym kolonistom w Ameryce. W związku z tym on na stateczku francuskim, znaczy z Francji, płynie do kolonii francuskiej, na wyspę Martynika. No i wszystko świetnie idzie, gdyby nie to, że zrobił się nieszczęsny wypadek. Mianowicie statek się rozbił w czasie burzy, a Tadek przeżył, bo się trzymał ułamanego mastu. Coś tam musiało się zachować, nie tak, że jak to się mówi w jednych spodniach, bo na przykład pojawia się na rynku antykwarskim list bankowy wystawiony w Amsterdamie, który stwierdza, że Tadek Kościuszko może pieniądze wypłacić w Nowym Jorku. Czyli, że coś on tam ocalił odrobinę z tej katastrofy. Ale historia twarda mówi, że ocalał, bo trzymał się ułamanego mastu. Mało kto ocalał z tej katastrofy, więc żartów nie było. No i dzięki temu najpierw na Martynikę, a potem po cichutku na wybrzeże Ameryki Północnej i w stronę dzielnych kolonistów i Jerzego Waszyngtona i tak dalej.
1: Ale 4 lipca, te 250 lat temu, Tadeusz Kościuszko nie był jeszcze w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a one już, prawda, świętowały swoją niepodległość.
2: W sam raz, w tym samym lipcu, w którym ojcowie założyciele ogłosili niepodległość, no to on się właśnie rozkrochmalił na tej Martynice. W związku z tym, no nie mógł być jednocześnie w dwóch miejscach, ale no lipiec się skończył, a rewolucja dopiero się zaczynała, bo przecież Brytyjczycy oszaleli, jak się dowiedzieli, że mają stracić fabrykę pieniędzy położoną na kontynencie północnoamerykańskim. Więc zabawa dopiero się zaczynała, bo miał niepodległość na całego i stąd Kościuszko, jak to się mówi, znalazł się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, mimo że, jak to słusznie mówisz, nie trafił w lipcu, bo w lipcu katastrofa i tak dalej.
1: No a na te kolonie brytyjskie w Ameryce Północnej, jak on na to patrzył? Niewolnictwo może przypominało mu polską pańszczyznę po prostu?
2: Myślę, że tak. Ja myślę, że ten młody człowiek, który miał ładne rzeczy w głowie poukładane, jeszcze sobie w pełni nie zdawał sprawy z tego, co to jest niewolnictwo, w każdym razie z terminu. No, ale kiedy się znalazł w Ameryce, to myślę, że mógł sobie wyobrazić, że to wydaje mu się dziwnie podobne do tego, co uprawiano wtedy w odniesieniu do polskich chłopów. Tak, tak. A także zetknął się z czymś, o czym na co dzień nie myślimy, mianowicie zetknął się z czymś takim jak mieszczaństwo, które buduje własne państwo. Bo Stany Zjednoczone nie były arystokratyczne, były demokracją. A w Polsce mieszczaństwo, które miało zupełnie kluczowy wpływ, na przykład na rozwój Europy, było marginalizowane przez wesołych szlachetków.
1: O tym, co robił, czym się zajmował w Ameryce, opowiemy w kolejnej części spotkania za niejaką chwilę.
0: To jest Jasna Strona Świata w RMS Classic.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Czas na przygodę po wiedeńsku. Pyszny apfelstrudel w jednej z niezwykłych kawiarni. Szalona zabawa na praterze. Odwiedziny u Mozarta. To wszystko i wiele więcej czeka na Was w stolicy Austrii. Możecie się tam zabrać wyjątkowym pociągiem Erste Wiedeński, pełnym atrakcji. To będzie City Break, którego na pewno długo nie zapomnicie. Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. I pakujcie walizki. Szczegóły na rmfclassic.pl.
10: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
5: Po reklamie.
14: RMF Classic. Wielcy mistrzowie w Twoim salonie.

Ameryce Północnej Kościuszko spędził 7 lat skutecznie wojując z Brytyjczykami. Tak skutecznie, że Amerykanie do dziś wiedzą, że jest współtwórcą niepodległości. Na kolejne spotkanie z generałem Tadeuszem zapraszam już za chwilę.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Dziś przewodnik po świecie podróży Kościuszki, Tadeusza Kościuszki i w czasach Kościuszki. Tropicielem Tadeusza pozostaje Konrad Myślik, autor wielu książek o Krakowie. Wkrótce po przybyciu do Filadelfii 24 września 1776 roku Kościuszko otrzymał zadanie opracowania fragmentu ufortyfikowania miasta, z czym radził sobie nader sprawnie.
2: A musiał to być zdolny chłopiec, ponieważ przypominam, że do tej pory Tadzio walczył tylko w wojnie polsko-rosyjskiej i raczej, że tak powiem, walczył na konie lub na piechotę. Natomiast tutaj nagle trafiamy na sytuację, w której on może zrealizować to, czego się nauczył. No i daj Boże, realizuje, ponieważ on zabrał się za fortyfikowanie nie tylko akurat nie ówczesnej stolicy, pamiętajmy, Filadelfia, to była ówczesna stolica skonfederowanych Stanów przeciw Wielkiej Brytanii, ale też całego szeregu innych miejsc, których tutaj nie wymienimy, bo państwo by oszaleli, jakbyśmy wymieniali wszystkie. W każdym razie stał się bardzo szybko poważanym fortyfikatorem, inżynierem wojskowym. Przypominam, że pracował w nowej dla siebie okolicy, w której w życiu przedtem nie był. Musiał się jednocześnie uczyć i jednocześnie ją fortyfikować. No i oczywiście korzystać z doświadczeń miejscowych ludzi, co też robił. A to zjednało mu bardzo prędko szacunek.
1: Tak, do tego stopnia, że jest lepiej znany w Stanach podobnoż niż w Polsce, a spędził za tym pierwszym razem 7 lat skutecznie wojując z Brytyjczykami. Anthony Sherwood, australijski pisarz w książce Kościuszko, próbuje porównać Kościuszkę do Forresta Gumpa. Dziwne to, ale tak pisze. Pisze tak. Mają nawet zabawną kontuzję wojskową. Gump został postrzelony w pośladki w Wietnamie, a Kościuszko został uderzony bagnetem w tył. Kościuszko kilka razy był bliski śmierci. 4 brytyjskie kule muszkietowe przebiły płaszcz Kościuszki, ale nie jego ciało. Czyli Kościuszko kulą się nie kłaniał.
2: Najwyraźniej może się małował, albo coś. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że jego kolega walki i pracy, niejaki Kazek Pułaski, dał się zabić w czasie szarży pod Sałana. I to nie dlatego, że coś, tylko dlatego, że skierował szarżę w niewłaściwe miejsce. Mianowicie, jak to się ładnie mówi po angielsku, ramp up, czyli krótko mówiąc na szańce. No szańce właśnie po to były budowane, żeby kawaleria się na nie nadziała. No i takim też sposobem zginął Kazimierz Pułaski, drugi nasz bohater i też człowiek bardzo zasłużony dla niepodległości stanu. A Kościuszko nie. Nie o to chodzi, żeby dać się zabić, proszę państwa. Chodzi o to, żeby nie dać się zabić i żeby z tego był pożytek.
1: Pożytek był, ale o tym opowiemy w kolejnej części naszego spotkania.
0: To jest Jasna Strona Świata w RMS Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: To ranczo jest w rodzinie od pokoleń.
2: Ta praca jest tajemnicza i ważna.
3: Wielkie hity małego ekranu. Na podstawie naszych podpowiedzi odgadnij, o jaki serial chodzi i graj o podwójne zaproszenia na galę seriali podczas Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Już jutro po 10 w RMF Classic.
4: Reklama. Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
5: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
4: Dołączasz?
6: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Gotowi na majówkę?
9: Tak!
8: Hamak?
9: Jest!
8: Grill?
9: Jest!
8: Zdrabki i gry Lotto?
9: Są!
10: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap

mają po jego śmierci zostać przeznaczone na wyzwolenie i edukację czarnoskórych niewolników. Do podróży Tadeusza Kościuszki po jasnej stronie świata wrócimy już za chwilę.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: W lipcu 1784 roku, pożegnawszy się z przyjaciółmi, Kościuszko z głową pełną ideałów wolnościowych wrócił do Polski. Polski pilnie wymagającej wolności. W liście do siostry Anny Estkowej pisał w 1792 roku, że trzeba pamiętać zawsze, że w naturze wszyscy równi jesteśmy, że bogactwa i wiadomości czynią tylko różnicę. Co było potem? Konstytucja.
2: Konstytucja, że tak powiem, wymagająca ochrony. Oczywiście, dlaczego tak się stało, że Kościuszko skalkulował, że to się może udać? Ponieważ Rosjanie głównie zajmowali się likwidowaniem polskiej armii. Puszczali ją do domu. No i niejaki Madaliński się zbuntował i z całym swoim podkomendnym wojskiem zaczął tak lawirować, żeby się nie dać rozwiązać. No i zaczął sterować w kierunku Krakowa. Panowie jakoś musieli się porozumieć, dość z tego, że to wojsko koronne, które jeszcze ocalało, mówiąc krótko, wsparło Kościuszkę w jego zamiarach. A to nie było takie proste. Trzeba się jakoś było dostać do zaboru rosyjskiego, który jeszcze wtedy nie był zaborem, teoretycznie był wolnym krajem. I o przygodach z tym związanych opowiada zupełnie przyzwoicie zrobiony film historyczno-sensacyjny pod tytułem Kos, proszę państwa.
1: 10 października 1794 roku mamy bitwę pod Maciejowicami.
2: Tak, to Mazowsze, nie będziemy państwa dręczyć. Każdy może zobaczyć, gdzie Maciejowice są, bo to sławne miejsce. Dość tego, że armia rosyjska, Kościuszko ranny, trafia do rosyjskiej niewoli, zamykają go na wszelki wypadek w twierdzy Piotra Pawłowskiej, znanej nam z wierszyku Puszkina w Petersburgu.
1: Ale car ma złote serce i go puszcza pod warunkiem.
2: No, że po prostu nie będzie już więcej Gaugan występował przeciwko Rosji.
1: I że do Polski nie wróci.
2: A to były takie czasy, że jak kogoś puścili na słowo oficerskie, to on tego słowa dotrzymywał, wiecie państwo. To jest temat na zupełnie oddzielną opowieść. No i nie wrócił. Nie wrócił do Polski. Udał się, bo to ważne, że na to słowo puścił także towarzyszy broni Kościuszki, którzy zostali zamknięci, że tak powiem, przy tej samej okazji, Maciejowicki. I w związku z tym on się wypuszcza już przez Finlandię, do Wielkiej Brytanii, do Stanów Zjednoczonych później. No i po kilkunastu miesiącach, pozałatwiawszy swoje sprawy papierowe, urzędowe, finansowe w Stanach, wrócił do Europy. No dość tego, że z Francji się zawinął, nareszcie wylądował w Szwajcarii.
1: Cóż, i tam generalnie rzecz biorąc dokonał żywota. To się wydarzyło 15 października 1817 roku w Solurze i został pochowany w pobliskim Cuchwilu w Szwajcarii. W roku 1818 trumna zabalsamowana z ciałem Tadeusza została sprowadzona do kraju i 23 czerwca uroczyście złożona w krypcie Leonarda na Wawelu. Na ostatnią część podróży Tadeusza Kościuszki, już pośmiertną, do Australii. Australii. Zapraszam za kilka chwil.
0: To jest Jasna strona świata w RMS Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Dziwne, inne, atypowe, eksperymentalne. Literatura nie taka jak zawsze.
1: Piątka z literatury. Słuchaj już jutro od 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert. MediaExpert, taniej
5: masz. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
6: Melwit. Bodzień z natury może być lepsze. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
9: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zbóżmy kolejne bariery. Tak po prostu.
10: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
9: Dołączasz?
6: Po reklamie.

konkursie ministra spraw zagranicznych na najlepszą książkę historyczną 2025 roku w kategorii najlepsza książka obcojęzyczna, trzecią nagrodę zdobywa arcyciekawe opracowanie losów Kościuszki przez australijskiego pisarza Antonego Sherwooda. Skąd to zainteresowanie Kościuszką w Australii? Dowiemy się już za chwilę.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Czy to znamienne, że stacja radiowa RMF mieści się u stóp kopca Kościuszki? Nie sądzisz, Konradzie?
2: Ja myślę, że to zacny założyciel wpadł na ten pomysł, żeby mieć widok na cały świat z tego miejsca, gdzie zrobi radio. I to się udało.
1: Australijski pisarz Anthony Sherwood pisze w swojej książce zatytułowanej Kościuszko. To cytat. Andrzej i Ernestyna Kozek, polsko-australijska para z Sydney, którzy zorganizowali trasę koncertową chóru Dindziana i Linga, dostrzegają podobieństwa między losem australijskich aborygenów a trudną sytuacją Polaków z rąk Rosji. To, co jest jasne tego wieczoru na kopcu Kościuszki, to fakt, że odwiedzający australijscy aborygeni są przekonani do osoby Kościuszki. Popatrz, jak sprawy zaszły daleko.
2: Niesłychana historia. To pani profesor Skóra-Jatko ze świętej pamięci, wymieniona przez ciebie, słuchajcie, przekonała aborygenów, a są to ludzie często podzieleni, spierają się ze sobą różne rzeczy. Jak to ludzie, którzy odzyskali wolność, przekonała ich do tego, że Kościuszko to jest człowiek, który głoszone przez niego wartości, no, są niezwykle bliskie temu, o co oni się ubiegają w stosunku do Związku Australijskiego. A nie zawsze tak było, że mieli takie prawa i że się mogli o nie ubiegać. No, ale to zdaje się temat na inne spotkanie.
1: W konkursie ministra spraw zagranicznych na najlepszą książkę historyczną 2025 roku w kategorii najlepsza książka obcojęzyczna ta książka wspomniana Kościuszko Antonego Sherwooda zdobyła trzecią nagrodę. Miałem przyjemność napisać pod ten konkurs recenzję tejże książki. I co? I książka ma wzięcie w Australii, bo nakład? Co się stało z nakładem?
2: No, został zjedzony. Otóż skąd ja się o tym dowiedziałem? Otóż Komitet Kopca Kościuszki, który w tej sprawie mam zaszczyt reprezentować, zdecydował, że wyda tę książkę w polskim przekładzie. No i oczywiście zamówiliśmy ją prędziutko, żeby wiedzieć, o czym mowa, a tymczasem zacny sprzedawca mówi, ojej, nakład się sprzedał, proszę we wrześniu się do nas zgłosić, będzie dodruk. No to nie jest zły temat, skoro książkę zjadło i trzeba dodrukować.
1: Powód, dla którego australijski pisarz zainteresował się Kościuszką, bo to może intrygować, tam w Australii wydaje się dosyć prosty. To jest to, co zrobił Sherwood. Udana próba wytłumaczenia Australijczykom, kim był człowiek, którego nazwiskiem nazwano najwyższy szczyt kontynentalnej Australii. A przypomnę, nazwę wprowadził Paweł Edmund Strzelecki, który jako pierwszy człowiek z Europy wspiął się na ten szczyt, no bo przed nim oczywiście byli aborygeni. I Sherwood, tutaj może jeszcze jeden cytat. Książka jest naprawdę świetna. Sherwood pisze tak. Kościuszko myślał o wolności nie tylko dla swojego narodu, ale dla wszystkich narodów, dla wszystkich ludzi na ziemi. Był dobrym człowiekiem, a nie wojownikiem. Okazuje się, że to była najważniejsza cecha Kościuszki. Zgodzisz się?
2: Tak, zwłaszcza z punktu widzenia ludzi wolność miłujących, bo my się obaj do takich ludzi zaliczamy.
1: Przypomnę, moim gościem był Konrad Myślik, pisarz i publicysta, autor książek o Krakowie i członek zarządu
2: Komitetu Kopca Kościuszki. 3 razy K.
0: To była jasna strona świata.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Kto zwalcza ból?
13: Voltaren!
12: Kto?
13: Voltaren! Voltaren!
14: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
17: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
17: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
18: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: Po reklamie.

0: Jestem bardzo ciekawa, co czujecie, kiedy słyszycie taki utwór, bo ja za każdym razem, kiedy słyszę tak wspaniale wykonaną melodię i tak wspaniałą orkiestrę, no żałuję, że nie zostałam dyrygentką. Mam nadzieję, że to była bardzo miła chwila w czasie tej wspaniałej, słonecznej większości polskiej majówki. To piosenka, którą witam się z wami w prezencie od Josha Grobana. Przywiozłam utwór z Londynu, z premiery jego nowej płyty, na której zaśpiewał legendarne utwory światowego kina. Josh Groban na powitanie w notowaniu 547 listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Do tematu Josha jeszcze powrócę i do tej jego nowej płyty. Jadwiga Polus, witajcie.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 20.

0: To była muzyka Maxa Richtera do filmu Hamlet. Utwór wchodzi do dzisiejszego notowania obok 6 pozostałych utworów, które przed wami. W sumie 7 utworów wchodzi do aktualnego notowania, 4 awanse, 6 spadków, 3 utwory bez zmian w stosunku do minionego tygodnia. Bardzo gorąco witam wszystkich majówkowiczów, którzy prawdopodobnie w większości z was są już w drodze powrotnej do domu, ale to wciąż majówkowa podróż i mam nadzieję, że najpiękniejsza muzyka filmowa będzie wam towarzyszyć w spokojnych, dobrych powrotach do domu. Czas na miejsce 19. Utwór, który wchodzi do notowania, muzyka Gustavo Santaolalli, The Last of Us.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 19.

0: Proponuj, głosuj, słuchaj. Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
1: Reklama.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
3: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Po reklamie.

0: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 17.
1: A na miejscu 17 muzyka artysty, który będzie wśród gwiazd tegorocznej edycji Festiwalu Muzyki Filmowej. 15 maja, zanotujcie i bądźcie w Łaźni Nowej, w Teatrze Łaźnia Nowa, bo właśnie wtedy przy fortepianie preparowanym usiądzie Hauszka Volker Bertelmann, nagrodzony w ostatnich latach Oscarem za ścieżkę dźwiękową do filmu Na Zachodzie bez zmian, ale przecież cenimy bardzo także jego fortepianowy soundtrack z filmu Lion, Droga do domu. To koncert wyjątkowy, zaprojektowany dzięki specjalnemu oprogramowaniu, który przeniesie słuchaczy w imersyjną przestrzeń dźwięku. 60 minut wyjątkowej muzyki Hauszki. To koncert zatytułowany Alter FMF Immersive Experience. Bilety w sprzedaży. Pamiętajcie, że zaproszenia na koncerty możecie także zdobyć codziennie od poniedziałku do piątku w programie RMF Classic zatytułowanym Wielkie Hity Małego Ekranu. A już teraz nagrodzona i doceniona waszymi głosami ścieżka dźwiękowa Hauszki z filmu Ballada o drobnym karciarzu.

0: Powróciła do gry piosenka Aloe Blacka, I Need a Dollar, którą słychać w piątym sezonie serialu Szpital New Amsterdam. Wchodzi do dzisiejszego notowania na miejsce 16. Przypomnę wam początek dzisiejszego zestawienia. Hamnet Maxa Richtera na 19. The Last of Us Gustavo Santaolalla, na 18. Alexandre Desplat i muzyka z filmu Dziewczyna z perłą, na 17. Volker Bertelmann, z 11. Ballada o drobnym karciarzu, przed chwilą Szpital New Amsterdam. Mam nadzieję, że nie oglądacie ani filmów, ani seriali, tylko korzystacie z pięknej pogody. Warto, bo jak zapowiadają synoptycy, po majówce będą burze, będą opady deszczu, będzie spadek temperatury. No, ale nie martwcie się. Jakoś z dobrą muzyką przetrwamy do lata. Teraz miejsce 15. Na miejscu 15 z 8 spada muzyka Jochi Seishiego, Spirited Away, w Krainie Bogów.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 15.

0: Proponuj, głosuj, słuchaj. Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
1: Reklama.
2: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. W poniedziałek o 18 w RMF Classic.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Po reklamie.

0: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 13.
1: Po tym jak zmienił fryzurę, co odbiło się szerokim echem w mediach, wybrał się daleko w piękne, egzotyczne kraje, by grać swoją muzykę. Przebywa na koncertach. Może ktoś z Was jest w Puerto Rico, San Juan albo Santo Domingo na Dominikanie, a może Bogota, Kolumbia. 9, 13 i 16 maja to najbliższe daty koncertów Eda Sheerana, o którym mowa. Wy bardzo lubicie jego piosenkę, która zagrała w filmie F1 The Movie i to ona. Wasze miejsce 13. Utwór wchodzi do notowania 547.

0: To nagranie pochodzi z albumu Antologia z muzyką Howarda Shora. Fantastyczny krążek zapewne ma go każdy kolekcjoner płyt z muzyką filmową. Nagranie Orkiestr Filharmonik de Radio France pod batutą Howarda Shora. Władca pierścieni, drużyna pierścienia i temat In Dreams. Wasze miejsce 12 wchodzi do dzisiejszego notowania. A na miejscu 11 awansuje o jedną pozycję piosenka Petera Gabriela, wciąż jako nowość w naszej poczekalni. To jest piosenka, którą Peter Gabriel napisał na szczycie wzgórza Salisbury w Somerset w Anglii. Jeśli mieliście okazję kiedyś tam być, to na pewno ten utwór jest wam bliski. To jest utwór z miejsca 11. Po latach zagrał w filmie Vanilla Sky.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Uwaga, nowość!

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Głosuj na www.rmfclassic.pl.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Czego słucha świat? Lista przebojów muzyki filmowej w RMF Classic.
9: Obiecałam, że powrócę do wydarzenia, które odbyło się w tym tygodniu w Londynie. Wśród fanów, ale także mediów z różnych zakątków świata odbyła się światowa premiera nowej płyty Josha Groban'a. Mowa o albumie Cinematic, na którym znalazło się 10 piosenek legend, które przez dekady zapisały się w historii muzyki filmowej i kina. To wydarzenie obserwowałam z bliska. Mam dla Was nie tylko pozdrowienia od Josha Groban'a, a wiem, że wśród polskich słuchaczy jest bardzo dużo wiernych fanów Josha Groban'a. No to przełożę dla Was także przedpremierowo dwa utwory z jego najnowszego krążka. A na tym krążku między innymi usłyszycie takie przeboje jak Unchanged Melody, Moon River, Stand By Me, When You Wish Upon a Star, Can You Feel the Love Tonight, Skyfall, czy utwór z filmu Casablanca, As Time Goes By. No i przyznam, że te aranżacje wbijają fotel, zwłaszcza na żywo. Mam nadzieję, że sprawimy Wam z Joshem dużo, dużo przyjemności, słuchając tego otwierającego album utworu. No i mogę Was już zaprosić wstępnie na wysłuchania wywiadu z Joshem Groban'em, którego udzielił przy okazji premiery w Londynie. Będę Was o tym informować na bieżąco. A już teraz As Time Goes By, utwór, który otwiera nowy album Josha Groban'a, Cinematic.
0: Posłuchaj kina w liście przebojów muzyki filmowej RMF Classic.

0: Piosenka Legenda otwiera najnowszy album Josha Grobana zatytułowany Cinematic. To jest utwór As Time Goes By z filmu Casablanca i takich aranży jest 10 na jego nowym krążku, którego naprawdę słucha się wspaniale. Cudowna orkiestra i bardzo ciekawy duet z Jennifer Hudson w utworze Unchanged Melody. Będzie okazja, by wysłuchać tego albumu w całości. Będzie okazja, by wysłuchać wywiadu z Joshem Grobanem, którego udzielił RMF Classic w trakcie londyńskiej premiery jego krążka Cinematic. To wkrótce będę zapowiadać wszystko na bieżąco. Dziś dzielę się singlami w ramach tych nowości związanych z kinem światowego formatu. Wracamy do notowania. Przed Wami miejsce 9. Bez zmian muzyka Johnny'ego Greenwooda z filmu Jedna bitwa po drugiej.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 9.

0: Waszymi głosami awansuje z miejsca 15 na miejsce 8 muzyka Cristobala Tapia de Vera do serialu Biały Lotos, sezon 3. Gorąco polecam Wam spotkania z kompozytorem. W każdy wtorek i czwartek aż do Festiwalu Muzyki Filmowej, którego będzie gościem, możecie usłyszeć fragmenty wywiadu z Cristobalem, który przeprowadził dla Was Titus Howdys. W tym programie także fragmenty wywiadu z Jamesem Newtonem Howardem. Gorąco polecam Wam specjalny program FMF we wtorek i piątek od godziny 18, w którym możecie usłyszeć gwiazdy tegorocznej, nadchodzącej edycji Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. To jest notowanie 547 LPMF-u, a teraz nasze zmysły ukoi głos Nicka Cave'a. Muzyka z filmu Sny o pociągach.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce siódme.

0: Proponuj, głosuj, słuchaj. Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
1: Reklama.
2: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
3: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
2: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Przeżyjcie przygodę po wiedeńsku. Zabawa zacznie się już w pociągu Erste Wiedeński, który zawiezie Was do stolicy Austrii. Czeka na Was koncert, warsztaty kulinarne i doskonała zabawa. A na miejscu klimatyczny Wiedeń. To co, przyłączycie się? Napiszcie jedną rzecz, którą koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i zacznijcie swoją wielką przygodę po wiedeńsku. Szczegóły na rmfclassic.pl.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce szóste.

Jeśli chcielibyście dowiedzieć się, jaka jest historia i kulisy powstania tego soundtracku do serialu Pingwin, no to będzie okazja zapytać osobiście kompozytora, bo Mick Giacchino, o którym mowa, będzie wśród gwiazd tegorocznego Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. FMF rusza 13 maja, potrwa do 17. Jak zawsze zakończy się w niedzielę i możecie liczyć także na wspaniały pokaz filmu z muzyką na żywo do obrazu. Takie rzeczy tylko na FMF-ie. Raz w roku przyjeżdżajcie do Krakowa na FMF. Przypomnę, że zaproszenia na koncert z dedykacją dla fanów seriali, na Międzynarodową Galę Seriali, możecie zdobyć

0: naszej antenie od poniedziałku do piątku w specjalnym programie Wielkie Hity Małego Ekranu od godziny 10. Gorąco polecam Wam także szczegóły związane z miasteczkiem festiwalowym, bo w miasteczku będą okazje do spotkań z kompozytorami światowej sławy. A już teraz miejsce czwarte dzisiejszego notowania, 547. Bardzo ciekawie go ułożyliście na miejscu czwartym. Clair Obscur, Ekspedycja 33, utwór Lumière, skomponowany przez Lorienę Testarda. Śpiewa Alice du Purpersier.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce czwarte.

0: i powraca do najlepszej trójki muzyka Johna Powella z filmu Jak wytresować smoka. To jest notowanie 547 LPMF-u. No i przy tej okazji gorąco zapraszam Was także do głosowania w specjalnym plebiscycie o nagrodę publiczności w ramach Polskiej Ścieżki Dźwiękowej roku 2025, która zostanie przyznana jak co roku na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Formularz odnajdziecie na stronie internetowej FMF-u. Gorąco zapraszam. Na podstawie Waszych głosów zostanie przyznana nagroda publiczności. Wszystkie szczegóły na temat Polskiej Ścieżki Dźwiękowej roku odnajdziecie na oficjalnych stronach festiwalu. Myślę, że to może być dla Was bardzo sympatyczna chwila, a dla kogoś naprawdę dużo znacząca nagroda. Nagroda publiczności ma przecież ogromne znaczenie dla tych, którzy tworzą muzykę dla swoich słuchaczy. Wybierz Polską Ścieżkę Dźwiękową roku 2025. Nagroda zostanie wręczona 13 maja podczas gali nagród FMF w ramach festiwalu. A już teraz miejsce drugie dzisiejszego notowania.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce drugie.

0: Muzyka Hansa Zimmera do drugiej części Dune to temat Time of Quiet Between the Storms i to jest wasze miejsce drugie, spada z miejsca pierwszego, a wciąż wśród najlepszych utworów kolejnych notowań, a to było notowanie 547. Bardzo dziękuję tym, którzy zaangażowali się w ułożenie dzisiejszego zestawienia. Za każdy głos zapraszam was na naszą stronę internetową, do serwisu listy, gdzie możecie właściwie głosować non-stop, wybierając wasze tematy do kolejnego notowania. Utwór możecie przesłuchiwać także w aplikacji RMF Classic na telefony. Kolejne notowanie poprowadzi dla was Titus Howdes, no i mam nadzieję, że to będzie równie udane zestawienie, co w tegoroczną majówkę. Życzę wam bardzo miłego wieczoru z RMF Classic o 21:00 operowa niedziela. Zapraszam w imieniu Jowity Dziedzic-Golec. Jadwiga Polus, do usłyszenia.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce pierwsze.

0: plama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
1: Polewej mijamy słynną operę. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni.
2: Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. A jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
3: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem!
7: Przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie!
5: Spróbować czekolady.
7: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit.
7: Po reklamie.
14: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Na trzeci dzień maja.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku podsumowanie festiwalu Mastercard of Camera, święta kina niezależnego. Do tego kosmiczny temat z Katowic i wielkie wiosłowanie w Poznaniu.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: RMF Classic. Najpiękniejsza polska muzyka filmowa.

0: Stanisława Janickiego.
1: Opowiedziałem szanownym słuchaczom Odeonu, jak nastąpiły narodziny filmu w moim życiu. Co więcej, ujawniłem, jak do tego przez czysty przypadek doszło. Prawdziwymi, poważnymi narodzinami mojej pasji filmowej był jeden z pierwszych filmów, które obejrzałem. A byli nimi Ukrzyżowani kochankowie, których zupełnie przypadkowo, miałem wtedy 21 lat, obejrzałem czekając w Gdańsku na pociąg nocny do Warszawy. W telegraficznym skrócie przypomnę, byłem studentem Wydziału Dziennikarskiego Uniwersytetu Warszawskiego i żeby uzyskać zezwolenie na zameldowanie się w Warszawie, musiałem mieć miejsce pracy i je zdobyłem w redakcji dziennika Żołnierz Wolności. I wtedy w czasie wolnym od zajęć obejrzałem

Byłem w gdańskim kinie Leningrad, film japoński. Ukrzyżowani kochankowie. Jak się okazało, mistrza, klasyka egzotycznej kinematografii japońskiej, o której nie miałem oczywiście zielonego pojęcia. Film ten zrobił na mnie tak wielkie wrażenie, że stał się on wielkim nie tylko zawodowym, ale i prywatnym wielkim wydarzeniem. Oto streszczenie tego arcydzieła. Osan jest żoną bogatego, wpływowego właściciela wielkiej drukarni w Kioto. Akcja toczy się w XVIII wieku. Została wydana za mąż, ponieważ jej rodzina potrzebowała pieniędzy. Potrzebuje ich zresztą nadal. Brat Osan prosi ją o pożyczkę dla pokrycia długów. Sama jednak nie ma pieniędzy, a do męża nie ma po co się zwracać. Wie, że odmówi. Prosi więc o pomoc Moheya, najlepszego drukarza pracującego u jej męża. By zdobyć pieniądze, dokonuje on fałszerstwa, lecz zostaje złapany na gorącym uczynku. Osan wstawia się za nim u męża, lecz nie odnosi to żadnego skutku. Osan chce dać nauczkę mężowi, który zaleca się do służącej i idzie w nocy do jej pokoju. Tu jednak spotyka Mohei, który chciał służącej powiedzieć, że postanowił uciec. W tym momencie zjawia się mąż, który oskarża żonę, że jest kochanką Moheya. Przerażona tym oskarżeniem ucieka razem z Moheimem. Postanawia odebrać sobie życie, lecz kiedy on wyznaje, że ją kocha, zmienia zdanie. Ukrywają się, błąkają, nikt ich nie chce przyjąć, nawet rodzina. Jedni uważają ich czyn za haniebny, inni po prostu boją się, jeszcze inni chcą się przypodobać władzy, usiłują ich złapać i wydać w ręce policji, która ich ściga. Wspólna niedola łączy Osan i Moheya coraz bardziej, a ich uczucie okazuje się prawdziwe i głębokie. Odrzucają propozycję, żeby ona wróciła do męża, który jej przebaczy, a on wyjechał do innej prowincji. Chcą być razem, bez względu na to, co się stanie. W końcu zostają złapani. Związanych razem wiozą ich na koniu, na miejsce straceń, gdzie zostaną ukrzyżowani. Nie płaczą, nie rozpaczają, jadą z dumnie podniesionymi głowami. Męża za niezgłoszenie władzom zdrady pozbawiono całego majątku i skazano na wygnanie. W żadnym innym filmie nie pokazał Mizoguchi z taką siłą konfliktu między jednostką a społeczeństwem, między prawem człowieka do miłości, do decydowania o własnym losie, a okrutnymi, negującymi to prawo zasadami. Jest to też jeden z najbardziej gorzkich i pesymistycznych utworów Mizoguchiego, choć jednocześnie, podobnie jak w innych filmach, wskazuje on na niezniszczalną siłę uczucia i ludzkich wartości. W XVIII wieku zdrada była przestępstwem karanym śmiercią. Dla Chikamatsu tematem był konflikt między obowiązkiem a uczuciem. Styl ukrzyżowanych kochanków, a dotyczy to i innych filmów Mizoguchiego, nazwano poetyckim realizmem. Na festiwalu w Wenecji otrzymał on Nagrodę Srebrnego Lwa. Była to trzecia nagroda dla Mizoguchiego na tym festiwalu. Zapraszam wszystkich wielbicieli starego kina polskiego i zagranicznego do następnego Odeonu. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Dziwne, inne, atypowe, eksperymentalne. Literatura nie taka jak zawsze.
1: Piątka z literatury. Słuchaj już jutro od 16 w RMF Classic.
3: RMF Classic. Klasyka, która wycisza.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czytają Małgorzata Dzięciołowska, Katarzyna Traczyńska i Grzesław Krzyżanowski.
1: Jeśli figurant dopiero przyjechał do Krakowa i się meldował, wówczas informowaliśmy sekcję obserwacji, że mamy go, że zajmuje taki a taki pokój i że będziemy dawać znać, co dalej. I naturalnie obserwowaliśmy taką osobę na terenie hotelu, bo wywiadowcy tego nie robili. To było nasze zadanie. Intensywność obserwacji zależała od sprawy. Czasem dwójkarze mówili nam, że kogoś nie możemy spuścić z oka, więc szukało się różnych rozwiązań. Bywało, że jeden z moich pracowników przebierał się w strój, który pasował do danych okoliczności i pilnował figuranta w restauracji, barze, a niekiedy niemal pod drzwiami. Bardzo przydawały nam się wtedy kanapy i stoliki stawiane na hotelowych korytarzach. Mój człowiek siadał z gazetką i czekał, aż pojawi się albo nie pojawi figurant. Gdy byliśmy zbyt obłożeni, dochodziło do sytuacji, w której te najprostsze zadania z zakresu obserwacji pomagały nam wykonać kierowniczki pięter. Szłam do takiej kierowniczki, mówiłam: Pani Kingo, proszę, niech pani mi da znać, jak gość wyjdzie z pokoju 222. I one siadały w pobliżu albo delegowały pokojową, której wmawiały, że w środku należy pilnie sprzątnąć po wyjściu gościa. Jak facet się pojawił, kierowniczka o tym wiedziała i dawała mi znać. Ważnym środkiem pracy były tajne przeszukania w pokojach hotelowych. Jako szefowa byłam o nich powiadamiana i je zabezpieczałam, ale w samych przeszukaniach nie uczestniczyłam. Rolą Betki było upewnienie się, że dokonujących przeszukania kolegów z Wydziału Techniki nie nakryje wracający do pokoju figurant. Jeśli nadszedł sygnał, że gość wraca do hotelu, technicy musieli się o tym natychmiast dowiedzieć. Wbrew powszechnej opinii, Wydział Techniki dużo spraw załatwiał poza mną, bezpośrednio z pracownikiem hotelu. Weźmy przykładowo sprawę specjalnych pokojów, które zabezpieczone były ukrytymi kamerami i podsłuchami. Początkowo, gdy hotel był w budowie, nawet nie wiedziałam, gdzie się będą znajdować, bo swoje preferencje przedstawiał Wydział Techniki. Potem już przestało być to dla mnie tajemnicą, ale umieszczenie danego figuranta w pokoju specjalnym odbywało się zazwyczaj tak, że ludzie z pionu techniki przychodzili nie do mnie, ale bezpośrednio do pracownika recepcji i to z nim ustalali co i jak.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.
7: Operowa niedziela w RMF Classic. Do krainy śpiewu zaprasza Jowita Dziedzic-Golec.
8: Dobry wieczór, Jowita Dziedzic-Golec. Witam serdecznie w operowej niedzieli i zapraszam na spotkanie z piękną polską muzyką w polskim wykonaniu autorstwa polskiego kompozytora. Dziś, w święto narodowe 3 maja, nie może być inaczej. Zawsze, kiedy przypominam w operowej niedzieli muzykę Stanisława Moniuszki, to zawsze spotyka się to z bardzo ciepłym przyjęciem naszych słuchaczy, czego dają wyraz w mailach, prosząc o więcej muzyki twórcy naszej polskiej opery narodowej. Poza tym 5 maja będzie też rocznica urodzin Moniuszki. Dlatego posłuchamy dziś moniuszkowskiej Halki. Album, który przyniosłam dziś ze sobą do studia, już kiedyś prezentowałam na antenie RMF Classic. Jest to nagranie Halki Stanisława Moniuszki w wileńskiej wersji z 1848 roku. Wykonawcami są artyści kapeli Krakowienzis pod dyrekcją Jana Tomasza Adamusa. Kapela Krakowienzis to zespół, którego na pewno nie trzeba słuchaczom RMF Classic przedstawiać. Od lat spotyka się on z bardzo dobrym przyjęciem i ze strony publiczności, i krytyki muzycznej. A na antenie naszego radia prezentujemy jego nagrania i nie zapominamy o zapowiadaniu wydarzeń związanych z jego działalnością. To nagranie to premierowe wykonanie słynnej polskiej opery narodowej na historycznych instrumentach. Nieczęsto mamy okazję posłuchać muzyki Moniuszki w kształcie zbliżonym do brzmienia, które miał na myśli sam kompozytor. Bardzo istotne jest to, z jakich instrumentów korzystamy, a 4-aktowa Halka po przeróbkach Emila Młynarskiego czy Grzegorza Fitelberga to już przecież zupełnie inne dzieło. Nagranie, którego posłuchamy za chwilę, będzie miało też zatem taki walor historyczny. Usłyszymy wprawdzie muzykę lżejszą, bardziej stonowaną, ale będzie ona brzmiała tak, jak prawdopodobnie wybrzmiała właśnie w Wilnie w 1848 roku. Oczywiście wersja 4-aktowa jest dużo bardziej popularna i na pewno będziemy do niej wracać w RMF Classic jeszcze nie raz, ale dzisiaj posłuchamy jednak tej 2-aktowej. Zapraszam zatem do wspólnego słuchania, a śpiewać i grać będą nam Natalia Rubiś-Halka, Michalina Bienkiewicz-Zofia, Sebastian Szumski-Janusz, Przemysław Borys-Jątek, Przemysław Józef Bałka-Cześnik, Marek Opaska-Marszałek, chór i orkiestra kapeli Krakowienzis, a całość prowadzi Jan Tomasz Adamus. Słuchamy!

0: To był Stanisław Moniuszko. W związku z dzisiejszym świętem narodowym 3 maja słuchaliśmy w operowej niedzieli muzyki ojca Polskiej Opery Narodowej. Był to album prezentujący Halkę Stanisława Moniuszki w wileńskiej wersji z 1848 roku. Wykonawcami byli artyści kapeli Krakowięzic pod dyrekcją Jana Tomasza Adamusa, a w partiach solowych śpiewali Natalia Rubiś-Halka, Michalina Bieńkiewicz-Zofia, Sebastian Szumski-Janusz, Przemysław Borys-Jątek, Przemysław Józef Bałka-Cześnik, Marek Opaska-Marszałek. Dziękuję wszystkim za wspólne słuchanie muzyki i życzę spokojnej nocy. Jowita Dziedzic-Golec, do usłyszenia.
1: Operowa niedziela w RMF Classic. Do krainy śpiewu zaprasza Jowita Dziedzic-Golec.
2: Słuchacie RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie zasnę, póki nie skończę ostatniego rozdziału. Zawsze, gdy przeczytam coś fajnego, chcę o tym opowiedzieć całemu światu.
2: Właśnie montuję kolejny regał na książki.
3: Witaj w klubie.
2: Klubie pożeraczy książek RMF Classic.
4: Tu możecie podzielić się swoją opinią o wyjątkowych nowościach i klasykach. Zgłoszenia wysyłajcie na www.rmfclassic.pl.
0: Kolejne spotkanie Klubu Pożeraczy Książek RMF Classic już jutro o 15.30 w programie Od Słowa do Słowa. Katarzyna Chnat, zapraszam.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku podsumowanie festiwalu Mastercard of Camera, święta kina niezależnego. Do tego kosmiczny temat z Katowic i wielkie wiosłowanie w Poznaniu.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Dziwne, inne, atypowe, eksperymentalne. Literatura nie taka jak zawsze.
1: Piątka z literatury. Słuchaj już jutro od 16 w RMF Classic.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Tym samym zawsze mieć taką klatkę ze sobą i w każdej chwili ją złożyć. Można tak to ująć. Vera poszukała kolejnych zdjęć. Rozłożyła je na stole przed Ganem. Co może pan powiedzieć o tych wiązaniach? Są fachowe? Mistrz przyjrzał się fotografiom. Niezbyt, orzekł. Ale niewykluczone, że osoba, która to zrobiła, bywała na naszych zajęciach dla zaawansowanych. Oczywiście wykorzystała wiedzę w niegodziwym celu, czego nie zalecamy. Skąd pan wie, że ten ktoś był u was? Poza nami w tym kraju są jeszcze tylko 4 osoby, które uczą shibari. Wszystkie to moi uczniowie lub uczniowie tych uczniów. Zajmuję się tym od czasów szkolnych. Bardzo wcześnie odkryłem, że w łóżku sprawia mi przyjemność wiązanie. Zacząłem praktyki, zanim jeszcze można było cokolwiek znaleźć w internecie. Nasz instytut na wado.pl istnieje od 20 lat. Popularyzujemy tę technikę leżącą na pograniczu sadomasochizmu, seksualności, sztuki i jogi. Pracuję z moją partnerką Slanesh, by pokazywać ludziom, że z bólu można czerpać radość, bo są tacy, którzy tego potrzebują. Wbrew temu, co się mówi, bardzo wielu osobom jest do twarzy ze sznurkami. Przychodzą, uczą się swoich granic, ale nie chwalą się tą wiedzą. Kiedy zmienia się im partner, przestają praktykować, a potem wracają. Bywa, że po latach. Wyszkoliłem 1000 osób, ale ten rodzaj podwieszenia, wyłuskał jedną z fotografii, pokazałem tylko raz. Weronika przyjrzała się. Była to klatka zbudowana w taki sposób, że osoba zawieszona na drzewie wyglądała, jakby szykowała się do lotu. Konstrukcja z lin była znacznie bardziej skomplikowana niż to, co Gan i Slanesh pokazali przed chwilą. Nie można się tego wyuczyć z internetu? Można spróbować, ale podstawowych węzłów i skutecznego posługiwania się liną nie nabędzie pani bez praktyki. My tego właśnie uczymy. Przy okazji mówimy o etyce i zasadach, które obowiązują w każdej dziedzinie sztuki. Jak widać, nie wszyscy się do tych zasad stosują.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: Cześć, z tej strony Cortez, RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.
1: Pamiętam, jak mówili na mnie,

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie!
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.